Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: SK2.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg. Jestem Bogiem i tyranem i spełnieniem twoich snów.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi,

SK2 Kielce.

0: sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Wawczyk, witamy się w ten najmniej lubiany dzień tygodnia. Na termometrach w Kielcach zobaczymy dziś maksymalnie 19 stopni. W ciągu dnia mogą pojawić się opady deszczu, ale miejmy nadzieję, że te prognozy jednak się nie sprawdzą. Szybciutko zaglądamy też na kieleckie ulice. Na nich na szczęście o tej porze nie dzieje się jeszcze nic szczególnego, więc kierowcy, niezależnie od miejsca, w którym jesteście, powinniście przejechać bez problemu.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jestem w Stanach Zjednoczonych, mówił wczoraj na antenie telewizji Republika Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości potwierdził, że przebywa w USA i ocenił, że ekstradycja z tego kraju jest wymagająca. Zapewnił też, że nie uciekł z Polski i korzysta z dokumentu przyznanego wraz z prawem do azylu. Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska wystąpi o ekstradycję Ziobry. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak były minister wjechał do USA, skoro jego paszporty zostały unieważnione już w grudniu?
3: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal w polityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
4: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
3: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami.
5: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną, tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
3: Ocenia działania byłego szefa poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia, teraz stoi puste.
2: O czym informował Jakub Krzyżak. 3 osoby zostały ranne w karambolu na A2 między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. Zderzyło się 5 samochodów. Jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowana przez kilka godzin. Ruch odbywa się już bez utrudnień. Blisko 2000 osób w blasku lamp przebiegło ulicami miasta. Za nami 7 edycja szczecińskiego biegu nocnego.
6: Udało mi się zrobić rekord życiowy.
7: Fajna trasa. Kolejna dawka pozytywnych emocji.
2: Mówili uczestnicy, a przed biegiem głównym odbył się również 3 bieg świetlików skierowany do najmłodszych biegaczy.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
2: FC Barcelona górą w El Clasico. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 2-0 z Realem Madryt. Królewscy stracili szansę na dogonienie Barsy, która po ostatnim gwizdku mogła rozpocząć świętowanie drugiego z rzędu i trzeciego w ostatnich 4 latach Mistrzostwa Hiszpanii. Aluron CMC Warta Zawiercie z pierwszym w historii Mistrzostwem Polski. W decydującym 5 meczu siatkarze z Zawiercia pokonali broniącą tytuł Bogdankę Luk Lublin 3-1, triumfując w całej serii 3-2. To nie koniec sezonu dla Warty, która przygotowuje się do turnieju Final Four Ligi Mistrzów.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Wczoraj Robert Lewandowski przez polskich dziennikarzy po zdobyciu Mistrzostwa Hiszpanii był pytany, jak w kolejnym sezonie. Jaka przyszłość Roberta?
11: A co, wróżka?
10: Czy zostanie w Barcelonie, czy nie zostanie? I wypomnieli mu dziennikarze, że ma 51 dni na podjęcie decyzji, bo za tyle kończy się kontrakt. A Robert powiedział, zobaczę, co jest dobre dla mnie i dla mojej rodziny. Czyli jaka by nie była decyzja, to będzie nasza wspólna decyzja.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: Robert, trzeba się było ani zapytać, no to ale wie już.

0: daj mi znać.
1: Lepiej wcześniej pójść spać, żeby wcześniej móc wstać.
2: Bo wtedy wcześniej możesz dać znać,
1: i
2: że możesz, już wstałeś.
1: I możesz, tak, bo włączasz sobie radyjko, słyszysz tych swoich dwóch przygłupów.
2: Prawda?
1: I już od razu sam się numer wykręca na 726-826-826.
2: A jak zrobicie głośniej, wystawicie na balkon, to całe osiedle będzie wiedziało nawet, że można też i na Messengerze się do nas odezwać.
1: Tak. No, może gdzieś ktoś teraz w Kielcach wystawił, nie wiem, radio na balkon i Kielce, wstajemy!
2: No, oczywiście, a może ktoś w Hanowerze słucha nas przez aplikację, bo też tak można, prawda? No. Tak czy inaczej...
1: Stejen sie bitte Deutsch auf de Bett, czy jakoś tak.
2: A propos, dzisiaj dzień bez śmiecenia, gdyby ktoś się pytał, jakie dzisiaj ciekawe dni są w kalendarzu. I mamy też dzień doradcy. Doradcy?
1: Doradcy. Doradcy. No dlatego powiedziałem, że lepiej wcześniej iść spać, żeby wcześniej był wstać. To już była pierwsza rada sprzedana.
2: Widzicie?
1: Nie zauważyłeś?
2: Co prawda dzisiaj dzień doradcy podatkowego, ale że my na pieniądzach znamy się jak na fizyce kwantowej.
1: W sensie umiemy wydawać i nie mamy nic już po miesiąca.
2: Totalnie.
1: Szczególnie o to dbają elektrownie, gazownie i wspólnoty mieszkaniowe.
2: Nie mam pojęcia, jak to się dzieje. Ktoś kiedyś rozstrzepił atom, no, a my nie potrafimy rozstrzepić naszych pieniędzy, żeby było ich więcej. Nie da rady. No dobra, tak czy inaczej w podatkach wam nie doradzimy.
1: Wypłata jest iluzją.
2: Ale jak chcecie inne rady, to zapraszamy do Jarząbka i Wajdy.
1: No ja mam radę. Wypłata jest iluzją.
2: Proszę bardzo.
1: Bo się wydaje. Bo się wydaje.
2: No. Tak więc 726-826-826. Dobrze wam radzę dzisiaj, ja Jarząbek, żebyście zadzwonili i pochwalili się swoimi radami życiowymi być może. Czego was życie na przykład nauczyło?
1: Zamieńcie się w doradców wszystkiego.
2: Tak.
1: Dzisiaj.
2: Tak.
1: Zamieniacie się w doradców wszystkiego, dzwonicie i radzicie wszystkim, bo każdy jest wujkiem dobrą radą.
2: Tak.
1: Albo ciocią.
2: Na przykład nie można zostawiać zużytej pieluchy koło łóżka, bo rażno można w nią wdepnąć. To jest taka moja rada.
1: I to jest gorsze niż klocek Lego.
2: Oczywiście.
1: 726 826 826. Dzwońcie z dobrymi

0: My też troszeczkę czasami.
1: Znaczy, ja nie powiem, że jesteście naiwni, jeżeli posłuchacie naszej rady, ale to nie jest mądre. Natomiast...
0: Możecie słuchać rad innych.
1: No, oczywiście, tak.
0: Dlaczego i nie? Wchodzicie cali na biało. Krystian nagrał głosówkę na Facebooku. Jaka rada, Krystku?
2: W sprawie dobrej rady to polecam nie drażnić ręki, która cię karmi.
0: No proszę. No proszę.
1: No, prawej czy lewej, bo to też jest pytanie.
0: I czy drży, czy nie drży, prawda? Po weekendzie? To, nie, to też. Bo jak drży, to można podrażnić.
1: Tak, jak drży w ogóle, to wiesz, jak masz zupę tą mleczną na łyżce, to ciekawe, może ci się rozlać na kolana.
0: A jak na przykład sam sobie byś zasłoną zupę ugotował?
1: Nie drażni ręki, no która właśnie. Cię karmi, no. SK2. Bo dostaniesz po łapach. 726-826-826 albo Messenger. Zapraszamy dzisiaj z dobrymi radami w
0: Dzień Doradcy. Mi się czasami przesypie, jak sobie sam ugotuję. Muszę się potem linczować.

0: znowu powierzchni.
1: 26 minut po 6 jest Sobel, a tymczasem niektórzy się przeprowadzają.
2: Znaczy chcą się przeprowadzić. Edyta Górniak, o czym pisze dzisiejsza kolorowa prasa, szuka nowego domu. Wokalistka zostawia Kraków, by zamieszkać na wsi. No i chodzi, łazi po tych domach.
1: Kraków patrzy. Zostawia dla wsi?
2: Dla wsi zostawia Kraków, widzisz? No bo w Krakowie się wychodzi na pole, na wsi się wychodzi na pole.
1: A, to w sumie to wszystko się łączy.
2: No, wszędzie jak w domu się pani Edyta będzie czuła. Oczywiście, że tak. Wyobrażam sobie, jak ona będzie podpisywała ten, jak to się nazywa, to co się tam podpisze, tą umowę taką u notariusza, nie?
1: Tak, podpisz, no. Najpierw podpisze, rzeczywiście, no, tak, rzeczywiście, później zobaczy ratę kredytu i powie, to nie ja...

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i buy portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
8: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Weronika Wawrzczyka, dzień dobry, po raz kolejny, coraz bliżej do godziny 7, więc ruch na kieleckich ulicach również zaczął nam się już powolutku zwiększać. Kierowcom w każdej części miasta przyda się już trochę cierpliwości. Zaglądamy jeszcze na kieleckie termometry. Dziś w Kielcach maksymalnie 19 stopni. W tej chwili jeszcze troszeczkę mniej, ponieważ dopiero nieśmiała dziewiątka, ale w ciągu dnia nie powinno być najgorzej.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Minęła 6.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zawodnik jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. To po wczorajszym wypadku, do którego doszło w Gnieźnie podczas meczu żużlowego startu ze Śląskiem Świętochłowice. Patryk Budniak szczepił się motocyklami z innym zawodnikiem. 19-latek wypadł poza tor i uderzył w ogrodzenie trybun, a następnie w busa. Konieczna była reanimacja, przerwano mecz. Po godzinie 20 ranny został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Poznaniu. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Ciała co najmniej 6 osób znaleziono w wagonie towarowym w stanie Texas. Policja przyjechała na miejsce po zgłoszeniu od pracownika kolei. Funkcjonariusze poinformowali, że nie udało się ustalić wieku ani płci ofiar. Ciała przekazano lekarzowi sądowemu. Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Dziś pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

Czasami brak mi siebie, a obudzicie mnie na działce właśnie, więc już zaczynam sprzątać, poranny aerobik. Mój piesek was pozdrawia, od Jareczka z Szamotułu.

0: Dwa dni, tak nazywa się ten kawałek. Ble, tka, dwie sylaby. No i drugie miejsce w naszej polskiej gorącej dwudziestce. Proszę bardzo, jak ładnie to połączyłem.
1: Dobra, i nas jest dwóch.
0: I nas jest dwóch, i to jest Radio SK2.
1: Same dwójki.
0: Wszystko się kręci rano wokół dwójki, ale nie tylko rano, bo przez cały dzień można głosować na naszą polską gorącą dwudziestkę.
1: No, nie tylko rano, jak się kręcicie wokół dwójki. Można później sobie też zagłosować.
0: Znaczy, jak się kręcicie wokół dwójki, to też możecie wziąć sobie smartfona i sobie na przykład wejść na sk2.pl i zagłosować. A dlaczego by nie?
1: Tak.
0: Mamy 20 hitów, na które można głosować.
1: I plus w dwudziestce jeszcze też jest dwójka.
0: I tak jest. Jest i dwudziestka, 2-0. A jeżeli wejdziecie na propozycję i dodacie to wszystko, sumujecie, to będzie nawet utwór 22.
1: Naprawdę?
0: Tylko, że nie jest
1: to już
0: notowany.
1: Dwie dwójki.
0: No,
1: to nie wiem, czy ja tyle wytrzymam. SK2.pl, zakładka gorąca, polska dwudziestka, kolejna lista, kolejne notowanie w piątek po 18. SK

0: Nie wiadomo, z której strony te kłamstwa, z jednej czy z drugiej. Jeden mówi, że ci kłamią, drudzy mówi, że tam ci kłamią. No. To nie zmienia faktu, że wylądował.
1: O, i cały misterny plan też, panie Tusk, wie pan co.
0: Nie no, uciera nosa wszystkim pan Zbigniew Ziobro. Sobie podróżuje teraz po świecie, w celach oczywiście turystycznych.
1: Bez paszportu, bo podobno mu zabrali jeden,
0: tak,
1: drugi, prawda?
0: Ale to jest zdolny do tego, nie? Bez Proszę paszportu bardzo. I pyk Można. Do Stanów Zjednoczonych.
1: A jak?
0: Zbigniew Ziobro słyszymy od rana w newsach, że potwierdza swój pobyt w USA i nawet jakby stał się korespondentem jednej z telewizji.
1: To tak, dawał wczoraj po prostu swój wywiad. U nas była ciemno, u nich było jasno, tak, to już wiadomo, tak, że jest gdzieś za oceanem. Tak, Były minister sprawiedliwości skrytykował w tym wywiadzie na przykład polski rząd. Nazwał Donalda Tuska i Waldemara Żurka, czyli ministra sprawiedliwości obecnego, zagubionymi. Nie wiedzą, co robić teraz.
0: Tak, tak, ale nie, sam powiedział, jeśli chodzi o ekstradycję, tak, stwierdził, że chętnie stanie przed sądem amerykańskim, który nazwał niezawisłym, że te amerykańskie są niezawisłe.
1: Mhm. Pójdzie tam do sądu amerykańskiego, tak?
0: Tak.
1: Czyli pan Ziobro stanąć przed sądem jest w stanie.
0: Tak, tylko nie wiadomo którym. Stanów jest w Stanach 50. Esk.

0: niby stygnie, a niby się rozkręca, bo to wszystko przecież zaczęło się od majówki, a i trwa dalej i będzie trwać. W tym tygodniu jedziemy w Mazury.
1: Znaczy my nie jedziemy.
0: Na Mazury.
1: Tak, no, ale jedzie nasza ekipa z ekipą słuchaczy i to jutro chyba jest ten wyjazd.
0: Jutro wyjeżdżają Kuba i Kuba, przecież się już pakują, Kuba, bo to oni, tych, których przed chwilą słyszeliście na antenie, będą tam w Mikołajkach dla was koncert grać.
1: Szczęściarze, którzy znajdą się na naszej mazurskiej imprezie grillowej i ogniskowej, będą mogli sobie tych panów na własne oczy zobaczyć, posłuchać, a nawet z nimi porozmawiać, dlaczego by nie. No i do tego będzie dużo kiełbachy, dużo dobrej zabawy.
0: Nie tylko kiełbacha. Kiełbacha to jest, proszę ciebie, na tym wyjeździe to takie faux pas. Tam będą steki, tam będą burgery. Tam to wyższy poziom grillowania taki. Oczywiście, jeśli ktoś chce swoją kiełbaskę przywieźć śląską, proszę bardzo.
1: Ja myślałem, że wszystko, cały świat, całe życie zaczyna się od kiełbachy. SK2

0: Reklama. W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Weronika Wawrzyk. Pierwsze utrudnienia pojawiają się już przy ulicach 1 Maja, Krakowskiej, Ściegiennego czy też przy ulicy Żelaznej. Kierowcom przyda się cierpliwość. Cierpliwość przyda się również nam, ponieważ może dziś popadać. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 19 stopni, ale mimo to to będzie jeden z najcieplejszych dni tego tygodnia, ponieważ dopiero od piątku ocieplenie, jutro w Kielcach 12 kresek.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w USA. Były minister sprawiedliwości mówi, że jego ewentualna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. W rozmowie z telewizją Republika poinformował, że do USA przyleciał w sobotę. Twierdzi też, że korzysta z dokumentów związanych z przyznanym mu azylem. Ziobro podkreśla, że nie uciekł z Polski. Co zrobią polskie władze? To sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
13: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Warto przypomnieć, że pod koniec 2025 roku polskie władze unieważniły byłemu ministrowi sprawiedliwości polski paszport. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Polski sąd nadal nie rozpatrzył wniosku o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania.
12: Będzie śledztwo w sprawie śmierci 18-letniego sternika. Do tragedii doszło w Płocku podczas sobotnich zawodów skuterów wodnych, mówi Monika Jakubowska, rzecznik płockiej policji.
14: W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
12: Drugi sternik, 54-latek, nie odniósł poważnych obrażeń. Był trzeźwy. Okoliczności wypadku są teraz wyjaśniane. Blisko 400 tysięcy uczniów w całej Polsce za 2 godziny przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Na początek język polski. W kolejnych studniach matematyka i język obcy. W tym roku wprowadzono kilka zmian.
15: Dłuższy czas pisania egzaminu, więcej materiału, przede wszystkim chodzi tutaj o lektury, które zarówno od klasy czwartej aż do klasy ósmej obowiązują, trochę trudniejsze zadania z matematyki, więcej tych zadań otwartych.
12: Mówiła Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: SK2 Sport.
12: Karol Adamski ponownie bohaterem Legii. Napastnik zdobył gola głową w starciu z Brookbet Termaliką Nieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta-Gliwice z GKS-em Katowice padł bezbramkowy remis. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: Dzisiaj ten egzamin ósmoklasisty.
19: Tak.
18: Czyli będą zdawali.
19: Tak.
18: Będą pisali.
19: Tak.
18: A kojarzysz tego najstarszego maturzystę w Polsce? 87-letni Józef Peruga z Kalisza, który w tym roku znowu przystępował do matury?
19: Kojarzę.
18: To może on powinien zacząć od egzaminu ósmoklasisty.
19: Ale to już chyba ma.
18: A to nie wiadomo.
19: No bo bez tego matury nie mógł napisać chyba, nie?
18: No ale to zawsze... Jakby podszedł jeszcze raz, to by chociaż coś zdał raz w życiu, no.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: Ale a propos, Edytka na Messengerze pisze: witam, chciałabym życzyć wszystkim ósmoklasistom powodzenia, przede wszystkim synowi Karolowi i całej ósmej B połamania długopisów.

0: poniedziałku trzeba się śmiać, nie ma innej opcji. Jakoś to wszystko przetrwamy razem z najlepszą polską muzyką, tylko taka u nas w Radiu SK 2. 10 po 7.
1: Świetną radę,
0: oczywiście, że to bardzo najlepsza, jaka
1: dzisiaj
0: może być.
1: Dzień doradcy, oczywiście pytamy też was o jakieś rady. Zapraszamy do tego, radzimy, żeby wybrać numer 7268268826 albo w Messenger i pochwalić się swoimi radami dla potomnych. Proszę bardzo.
2: Moja mamusia była bardzo mądrym człowiekiem. Jak miałam jakiś problem i pytałam o radę, to zawsze mi mówiła: córuniu, rób tak, żeby było wszystko dobrze.
0: Tak myślałem, że tak się skończy.
1: Prawda?
0: Moja matka też tak mówi. Rób tak, żeby było dobrze.
1: Mój majster, jak mi robił kuchnię, też tak mówił.
0: A wyszło jak wyszło.
1: No, wyszło jak wyszło. SK2. Później dzwonię do niego na gwarancję, on mówi: nie, wszystko dobrze robiłem.
0: Tak, tak. Będzie pan zadowolony. No, nie jestem.

0: pan Stachurski Jacek ze swoim niepokornym sercem na antenie radia SK2, 17 minut po 7.
1: Kolejna rada, w życiu warto mieć przyjaciół.
0: Przyjaźń kwitnie.
1: Tak jest, a jak jeszcze masz przyjaciela miliardera, prawda, który jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to już w ogóle jest Ostatnio Donald Trump znowu się odniósł do tego, że tam chce zabrać Niemcom 5 tysięcy żołnierzy, no. Ale uwaga, bo jak to ci pisze dzisiejszy Super Express, czy jest szansa, że zostaną oni przeniesieni nad Wisłę? Polska by tego chciała, oznajmił Trump. Oczekuje tego prezydent Karol Nawrocki. No i skomplementował Donald Trump Karola Nawrockiego. Mówi tak: jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Naprawdę bardzo go lubię. Naprawdę bardzo go lubię. Tak, Donald Trump ładne mówi o Karolu Nawrockim.
0: Ładne słowa, mamy nawet zapis prywatnych ich rozmów.
2: Bardzo cię polubiłem, chłopie. Musisz kiedyś do nas wpaść.
3: Tak.
2: Tylko zadzwoń przedtem, żebyśmy byli w domu.
0: Białym.
1: Białym domu, tak? SK2.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: 23 minuty po 7. Dobra polska muzyka 100% w Radiu SK2, tej muzy właśnie. Sezon na smardzę się rozpoczął, takie grzyby.
1: I coś tu zaczęło smardzić, że tak powiem, brzydko, bo się okazuje, że o tych portalach aukcyjnych pojawiły się smardze, które mogą nie być smardzami. Ogólnie 5 gatunków smardzy objętych jest częściową ochroną gatunkową, więc a ich zbieranie poza terenami prywatnymi jest zabronione.
0: Więc po pierwsze służby zaczęły się tymi, co wystawiają ogłoszenia w internecie, interesować, skąd oni te smardze mają.
1: Tak. A po drugie, uwaga, istnieje ryzyko pomylenia smardza z trującą piestrzanicą kasztanowatą, co może prowadzić do groźnych zatruć.
0: Piestrzanica kasztanowata.
1: Czyli widzicie, teraz, żeby dobrze zjeść grzywa, to rozumiecie, czapki z głów, zaglądamy pod kapelusz i sprawdzamy, co tam w smardzu siedzi, no.
0: Czy przypadkiem nie piestrznica kasztanowata?
2: SK2.
3: Może się zakochać.

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. Masz ochotę na kino, które wciągnie cię na dobre? Zbieraj ekipę i wpadaj na maraton filmowy już 13 maja do Wojewódzkiego Domu Kultury przy Ściegiennego w Kielcach. Na dużym ekranie dwie kultowe produkcje. Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia i Dwie Wieże, czyli epicka historia, którą najlepiej przeżyć razem. Czeka na ciebie również strefa relaksu, popcorn, bubble tea, pizza. Przy okazji sprawdzisz ofertę świętokrzyskich uczelni oraz projektu Dziś Uczeń, Jutro Student. 13 maja, WDK, godzina 11, wstęp wolny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskich.
7: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
8: Ja? Nie.
7: Jak to?
8: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
9: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Weronika Wawrzyk, coraz bliżej do godziny 8, więc ruch na kieleckich ulicach również zaczął nam się już zwiększać. Widać to przy ulicy Tarnowskiej, ale również przy Alei Dziewięciu Wieków Kielc, Zagnańskiej, 1 Maja czy też ulicy Żytniej. Poranek, jeśli chodzi o temperaturę, dość przyjemny na termometrach w Kielcach. W tej chwili 11 stopni, odczuwalna 8. No i w ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 20 kresek.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. Uwaga na utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłem Opole Zachód i Brzeg ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Nikt nie został ranny, trasa jest jednak częściowo zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej 1,5 godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Prezydent USA podkreślił, że do uwolnienia doszło dzięki jego działaniom oraz współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim. Trump podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. W Korei Południowej na popularności zyskują zestawy bananów pakowanych według stopnia dojrzałości. Dzięki temu można je jeść przez kilka dni w miarę ich dojrzewania. Pomysł ma ułatwić wykorzystanie owoców i ograniczyć ich marnowanie.

0: A to musi być dom? Bo jak mieszkanie, to mogę poradować panu Marię. Tak? Po taniości puszczę po prostu. Po ta... A dlaczego by
1: nie? Chciałbyś zamienić na dom, pewnie.
2: I co z tego?
1: Dobra, teraz słuchajcie, numer telefonu, linia otwarta, 726-826-826. Dzisiaj jest poniedziałek, więc jest UPS. UPS, czyli UPS.
0: UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Przyjmujemy wszystkie absurdalne również usprawiedliwienia wasze na
1: dlaczego się już albo dopiero spóźnicie do roboty? Bo może ktoś już wie, że się spóźni do roboty i niech może szef słucha, będzie wiedział, dlaczego się spóźnicie dzisiaj do roboty. I usprawiedliwienie teraz... pracownika spóźnionego, w skrócie UPS.
0: Teraz najlepsze, bo jak się dodzwonicie, to wchodzicie od razu na antenę. Na żywca, już teraz. Zapraszamy, można dzwonić, można
1: chyba
0: pisać.
1: Chyba, że dzisiaj nikt nie jest spóźniony, chyba, albo sobie jakieś weekendy przedłuża, no to innego nie widzę, innej możliwości nie widzę. Ale jak coś, to Messengerek jeszcze jest.
0: I Paweł napisał na Messengerze. Przepraszam. No widzisz, jest Messengerek od Pawła. Autobus był na czas, ja byłem na czas, tylko byliśmy w dwóch różnych strefach czasowych. No i tak mniej więcej o to właśnie chodzi, widzicie?
1: Właśnie, ale telefonów nie ma, nikt jeszcze nie dzwoni.
0: Nie są spóźnieni?
1: Nie, nikt nie jest spóźniony, albo tak się spieszy. Może tak się spieszy. 726 826-826. To nasz numer telefonu. Poczekamy jeszcze chwilę, może ktoś zadzwoni.
0: Może ktoś, a jak nie zadzwoni, to może napisze. Proszę bardzo.
1: Patrzę, to ty patrz na Messengera, ja popatrzę na SMS-y. Ale ktoś dzwoni. Halo, dzień dobry. Tu UPS, słuchamy.
3: Budzik mi zaspał.
1: Budzik zaspał. Dobrze. I naprawiałeś pewnie, co?
3: Nie.
0: To go w dzwonek.
1: Następny telefon jest. Proszę bardzo. Dzień dobry. Tutaj UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Proszę ściszyć radio i mówić do telefonu.
4: Witam, że tak powiem, jaka praca, taka płaca.
1: Dlatego się spóźniam. Dobrze. Następny telefon. Halo, dzień dobry. Tutaj UPS.
5: Dzień dobry. Dziecko nie wzięło sobie ubrań do żłobka. Musiałem się wrócić.
1: No tak jest.
0: Albo puścić.
1: Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Tu UPS. Proszę ściszyć radio.
6: Dzień dobry. Ja z kolei jestem szefem, więc nie, ja się nie spóźniam.
1: Okej, to inni się spóźniają. Dzień dobry, to UPS, kolejny telefon, rozdzwonili się teraz. Słuchamy.
7: My się spóźniliśmy, bo nam auto nie chciało odpalić i jesteśmy 3 godziny w dupie z czasem.
0: No to jak tego?
1: O, proszę bardzo, tak jak się ładnie pan tam, przedstawił przed milionami słuchaczy.
0: Jak jesteście tam, gdzie jesteście, to trzeba na pych. Na pych. No, że się łapie za tylny zderzak i na pych.
1: Nie odpalił, bo tyle stopni mrozu. Kolejne UPS za tydzień. Jeśli będziecie potrzebowali jakby usprawiedliwienia, to jesteśmy jakby do dyspozycji.
0: Nieważne, gdzie jesteście. Bo możecie być tam,
1: gdzie się ładnie przedstawił słuchacz przed milionami słuchaczy. Tak?
0: A możecie być po prostu w łóżku normalnie. 726-826-826. Zapiszcie sobie na przyszłość ten numer.
1: W telefonie. Zapiszcie sobie, że to Wajda Jarząbek.

0: widzę oczyma wyobraźni, jak machacie tymi włączonymi latarkami w telefonach. Kiedyś zapalniczkami się machało, teraz włączonymi latarkami w telefonach. Takie czasy.
1: Ja założę się, że jak ktoś idzie sam do pracy, to sobie śpiewa teraz pod nosem.
0: I macha telefonem z włączoną latarką w telefonie.
1: Tak, więc rączki na kierownicę, proszę.
0: 10 minut zostało nam do 8. Uwaga, hit, sensacja i tragiczne przeżycie trochę dla piłkarza FC Porto i naszego reprezentanta Polski, Jana Bednarka. Łamali mu się do domu w nocy z piątku na sobotę.
1: Pogrozili nożem,
0: To niebezpieczne. I uwaga, skradziono kosztowności z domu Jana Bednarka o wartości 150 tysięcy euro, w tym luksusowe zegarki, obrączki, bransolety.
1: I teraz każdy by sobie powiedział, że no, Jan Bednarek pewnie żyje w jakiejś twierdzy, prawda? Tutaj się okazuje, że no po prostu jakieś złodzieje mu się włamały. I teraz ciekawe, jak te złodzieje weszły mu do domu tego piłkarza.
0: Bo to nie była twierdza, skoro to był dom piłkarza, to pewnie bramka była otwarta.
1: No to mogli zamknąć, nie wiem, na łańcuch mogli zamknąć.
0: Nie, to też by nic nie dało. Złodziej, który okrada piłkarza, też wie, jak obchodzić się z piłką, wiesz?
1: A, proszę bardzo, to w tym kierunku idziesz. Proszę, to dobrze, że ich przyłapali. To można powiedzieć, że przyłapali ich na spalonym, o ja tak powiem.
0: I teraz, jak już policja naprawdę ich złapie, to będzie karny. Zakład karny. SK2

0: 11 maja. W kalendarzu 5 minut dzieli nas od 8. Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity. Gramy w Państwa miasta.
1: Gramy.
0: Po 8. Prezent marzeń w wartości 500 do zgarnięcia. 726-826-826. Tak się zgłaszamy SMS-owo albo na Messengerze. Tam nam zostawiacie swój numer telefonu. Dzisiaj pytanie, Jarząbku, pytanie masz, czy
1: bardzo,
0: nie?
1: Oczywiście, pytanie jest bardzo proste. Co można robić, jak deszcz pada?
0: Dzięki.

0: reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
1: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
0: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na Twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Sparej do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
8: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
7: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
8: Niemożliwe.
7: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
8: Sprawdźmy to.
7: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Weronika Wawrzczyk, na termometrach w Kielcach w tej chwili 13 stopni, ale myślę, że to nie jest pychowa trzynastka, ponieważ dziś temperatura dojdzie nawet do 20 kresek. Po południu być może troszeczkę pokropi zachód słońca o 20.14. Tradycyjnie zaglądamy również na kieleckie ulice. Ruch zwiększony m.in. przy Rondzie w Cezynie, przy ulicy Krakowskiej, Żytniej, ale również Jagiellońskiej czy 1 Maja.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości ma się dziś odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję. Ziobro, wobec którego w Polsce są zarzuty dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, w weekend opuścił Węgry i przeniósł się do USA. Jak mogą wyglądać dalsze procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
13: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi sąd federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Były minister sprawiedliwości zna tę procedurę doskonale, bo sam, kiedy pełnił urząd, próbował przekonać Waszyngton do ekstradycji poszukiwanego przez Polskę Edwarda Mazura i ta misja Ziobry okazała się nieskuteczna. Podobne procesy są czasochłonne, a nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
12: Dron został zabezpieczony i przewieziony do dalszych badań. Bezzałogowiec znaleziono wczoraj na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
14: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
12: Mówi Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Służby wyjaśniają sprawę i chcą ustalić, skąd pochodzi dron. Sprawdzane jest też, czy mógł przylecieć z Rosji. Uwaga na burzę. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alertami nie są objęte jedynie zachodniopomorskie i lubuskie. Najbardziej muszą uważać mieszkańcy w pasie od Gdańska po Kraków, Wrocław, Rzeszów i Przemyśl.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: SK2 Sport.
12: FC Barcelona wygrała El Clasico i obroniła tytuł mistrza Hiszpanii. Katalończycy pokonali Real Madrid 2-0. Na 3 kolejki przed końcem sezonu mają już 14 punktów przewagi nad rywalami. Bliżej mistrzostwa Anglii jest za to Arsenal. Kanonierzy wygrali z West Hamem 1-0 i utrzymali 5-punktową przewagę nad Manchesterem City. Ten ma jednak do rozegrania jeszcze jedno zaległe spotkanie. Liderem Ekstraklasy pozostaje Lech Poznań. Ma 7 punktów przewagi nad Rakowem Jagiellonią i Górnikiem. Dziś dokończenie 32 kolejki ligi i ważne mecze w środku tabeli. Krakowia zmierzy się z Radomiakiem.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: 3 minuty po 8, dziś jest też dzień bez śmiecenia, wiesz?
17: No, a czyli nie można tego, trzeba sprzątać czy śmiecić? Nie śmiecić, bo ja nie rozumiem w tym momencie, po co taki dzień?
16: Może po to, żeby zwrócić uwagę na te smutne butelkomaty?
17: A możliwe? Ty, dobra, na butelkomatach ty się z tego nie śmiej. Znam ludzi, którzy do majątku doszli przez butelkomaty.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
17: Pan Mirosław na przykład założył sobie takie konsorcjum. Ty wiesz, ile on kasy trzebie?
16: Nie nabijasz mnie w butelkę?
17: Nie, absolutnie. Starczy mu na

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ach, piękne to nowe męskie granie. Igor Herbert, Zalia i Vito Bambino. 10 prawie minut po 8. W Radiu SK2 mamy swoje polskie gwiazdy, które często włączają niskie ceny. Ale na przykład jak za granicą coś podobnego się dzieje, no to już jest afera. Afera na cały świat.
2: Bo i
1: na
2: to przykład wtedy nie są niskie ceny. To może być duża cena.
1: Światowej klasy gwiazda Dua Lipa pozywa jednego z gigantów technologicznych, który produkuje smartfony, telewizory, inne AGD, RTV, różne takie. Dua Lipa pozywa o wykorzystanie wizerunku.
2: Posłuchajcie, chcę 15 milionów dolarów od tej firmy za to, że ta firma na pudełku od telewizorów bez jej zgody umieściła jej poczciwą twarz. I się reklamuje, że niby wiecie, że na tym telewizorze ona tam macha, nie?
1: Rękami. Powiem więcej. Ona najpierw napisała do tego giganta, że proszę, żebyście mnie usunęli z tych pudełek od telewizorów, bo ja nie wyrażam na to zgody, a oni nie. Oni olali tę prośbę
2: po prostu.
1: I dlatego teraz jest pozew.
2: To jest w ogóle, dla mnie to jest w ogóle już głupota na samym początku. Ja nie wiem, kto w ogóle wpadł na ten pomysł. Przecież zobacz, jak taki klient, który będzie chciał sobie kupić telewizor, to go nie kupi, bo pójdzie do sklepu i od razu widać po pudełku, że lipa. SK.

0: My nie mamy dosyć tych, co nas zaskakują, nawet bardzo lubimy, szczególnie w tej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A potem mamy sprawdzania. Sprawdzania! Że ho, ho, ho. Życzymy, żeby dzisiaj bardzo sprawnie poszło albo Markowi, albo Magdzie. Obojgu wam życzymy tego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Cześć.
0: Cześć. Przypominamy zasady naszej zabawy z koła. Kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się z koła wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Tak.
5: Jasne.
0: No, ja zawsze czekam na dwa jasne.
6: Marek.
0: Dobra, Marek zaczyna.
6: Marek, panowie, przodem, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
6: W prawo, proszę cię bardzo. To tekst strzelasz, czy to
0: ty, strzela? chyba się ten... Urwała trytytka się.
6: Nie wierzę.
0: Dobra, ale zatrzymało się na H, litera H, samo H. Urwałeś trytytkę, Jarzobek. Trytytką naprawiliśmy koło i poszło!
6: Trytytka się urwała, tak, to jest niemożliwe.
0: Ale poczekaj, zatrzymało się,
6: ale
0: na
6: nie,
0: H.
6: Wskazuję, tym kikutem wskazuję na literkę H.
0: Na H. Dobra, no samo jest. H, litera H, 20 sekund, Marku, uwaga.
6: Uwaga, Marku, państwo.
5: Holandia.
6: Miasto.
5: Hamburg.
6: Znana postać. No.
5: Kontaj.
6: Jak?
5: Hugo.
6: Roślina.
5: Haber.
0: No dobrze. Haber jest przez samocha?
6: No nie, Haber jest przez cecha.
0: A Hugo to ten... No, skręć w prawo!
6: Tak. Będzie ten Hugo.
0: Wciśnij szóstkę, żeby skręcić w prawo!
6: Ja jestem z tego pokolenia, że znam i Hugo, i Hamleta, prawda? Więc...
0: Dobra, a roślina Haber? Tak,
6: nie, CH. No tak, no, Haber to jest
0: 3.
6: CH.
0: To 3 punkty będą, Mareczku. Ale spokojnie, zobaczymy, jak pójdzie. Madzia, 3 punkty do przebicia.
4: Jasne.
0: Muszę lekko zakręcić, bo się trytytka zepsuła, nie będzie...
6: Czekaj, zakręć jeszcze raz, a ja zrobię o. Mój palec to będzie trytytka teraz, dawaj.
0: Tak? No. Ale to nie będzie słychać.
6: Będzie słychać,
0: palca ci urwę.
6: Dawaj.
0: W prawo, w lewo, Madzia?
4: W lewo.
0: Urwę ci palca teraz. No mówię, że urwę.
6: Co to jest?
0: Joker.
6: Naprawdę?
0: Tak.
6: O proszę bardzo, ja z tyłem siedziałem, żeby nie było widać.
0: Możesz sobie wybrać. Możesz sobie wyrwać.
4: To może A, literka pierwsza.
0: Wybrać. Pierwsza litera alfabetu, 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Argentyna.
0: Miasto.
4: Augustów.
0: Tytuł filmu.
4: Avatar.
0: Imię.
4: Anna.
0: Roślina.
4: Agrest.
0: Potrawa.
4: Ajwar.
0: Zawód.
4: Aktor.
0: Zawód?
6: Tak, zawód.
0: A, tak, samochód, przepraszam.
4: Udzi?
0: Znana osoba.
4: Adel.
0: Pięknie.
6: Zawód to aktor, ale jaki?
0: Bo mi się pomyliło ze znaną osobą, ale nie, tak dobrze, Madzia, poszłaś, że mogłem. Mogłem sobie na to pozwolić. Madzia, 9-3, prezent marzeń jest twój.
4: Dziękuję serdecznie.
0: Chociaż potrawy też tak za dobrze nie dosłyszałem, ale się wszystko...
6: Tłumaczyłem ci, Ajwar, czym
0: no,
6: jest.
0: No Ajwar, no tak, to Jarząbek już to wszystko wiedział, kiwał mi głową, że jest dobrze.
6: Dobra.
0: 9-3, Madziu, pięknie. Do Marka nagrody pocieszenia oczywiście, też gratulujemy, okay. Mareczku, proszę. Wszystkiego dobrego, śmiechu co niemiara w tej naszej zabawie.
6: Idę szukać trytytki, bo mi palec odpadnie.
0: Napraw to koło.
2: Państwa miasta
3: w Radiu SK2.
0: Za pół roku.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Jest poniedziałek. Można gwizdać na pracę, nie?
1: Rado, oczywiście, że tak. No. No. I przychodzimy wam z pomocą, proszę bardzo. Zakazany owoc od Krzysztofa Antkowiaka. Ale się człowiekowi ryjek cieszy, fiu, jak fiu, słyszy fiu, takie fiu, kawałki. Fiu. No. Fiu, fiu. A u nas mnóstwo takich.
0: Stoisz pod maszyną i fiu. Na przykład na produkcji jakiejś. Pozdrawiamy. 25 minut po 8.
1: Bo u nas tylko i wyłącznie najlepsze polskie hity i tylko wyłącznie najlepsza polska muzyka i nie powinno się mówić tylko i wyłącznie. To chciałem powiedzieć. A jeżeli chodzi o zakazane rzeczy, to niektóre są już odkazane. Na przykład odtajniono setki dokumentów w sprawie UFO.
0: To Donald Trump odtajnił i teraz można sobie jawnie zobaczyć wszystkie te dokumenty, które Stany Zjednoczone zebrały. Ja chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o UFO, to u nas cały czas na przykład odtajniają, tylko że u nas to się nie nazywa odtajnianie, tylko u nas to się nazywa sondaż.
1: Tak jest. No co chwilę się przecież dowiadujemy, ilu z nas prezydentowi, premierowi, marszałkowi, czy prezesowi jakiemuś UFO, a

0: jutro rusza mazurska majówka SK2.
1: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
0: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
2: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
3: Cześć, tu Kuba i Kuba.
4: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
0: Słuchaj w radiu SK2
2: i obserwuj na naszym Instagramie.
0: SK2, zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
6: Autopromocja.
0: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
18: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
23: Coraz bliżej do godziny 9, więc ruch na kiereckich ulicach również na szczęście powolutku zaczyna się już stabilizować. Zaglądamy również na termometry. Na nich w tej chwili w Kielcach 14 stopni. W ciągu dnia temperatura jeszcze podskoczy. Kolejne dni niestety przyniosą duże ochłodzenie. Jutro w Kielcach 11 stopni, w środę 13, cieplej dopiero od weekendu, choć ten też niestety może być deszczowy.
22: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
24: Minęła 8.30, Paulina Horpatowska, to są newsy Eski 2. Znamy dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Kierowcy na stacjach za litr benzyny 95 zapłacą nie więcej niż 6,35 zł, a za benzynę 98 6,85. Litr diesla z kolei kosztować będzie maksymalnie 7,03 zł. Pas startowy poznańskiego lotniska zamienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli jak najdalej posłać świecącą piłeczkę. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową.
25: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
24: Powiedział nam jeden z zawodników, a najlepszy z graczy wybił piłeczkę na odległość 395 metrów. Za pół godziny startuje trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego blisko 400 tysięcy uczniów w całej Polsce.

0: 22 minuty. Zostały nam do godziny 9. Jest sygnał. On oznacza, że przenosimy się w czasie.
1: Kiedyś to było. A jeżeli nie pamiętacie, to za chwilę wam przypomnimy, co to było. Ponieważ w naszym kąciku odkurzającym przypominamy sobie, co się wydarzyło tego dnia, ale nie tego roku.
0: Dzisiaj takie czasy pandemii trochę.
1: Bała, nawet nie trochę, mój drogi. 11 maja 2022 roku.
0: Skandal w Kanadzie. Nagana za głosowanie z WC. Zdradziły go kafelki. Liberalny deputowany Shafaghki Ali został skrytykowany przez innych uczestników zdalnej parlamentarnej debaty w Izbie Gmin po tym, jak połączył się na internetową sesję z toalety. Koledzy rozpoznali wystrój sejmowej łazienki i nie kryli oburzenia. Parlamentarzysta przeprosił, jednak dostał nagany.
1: A się faceta uczepili, prawda? Był na posiedzeniu? No był, no. Po co drążyć temat?

0: No i u siebie, no i okazuje się, no, że najlepiej, czytamy teraz w internecie, że w tym sezonie zmiany cen wpływają na wybory Polaków dotyczące wypoczynku. Okazuje się, że już nie za granicą, tylko wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami. 40% wzrostu tym zainteresowaniem.
1: Bo u nas podobno taniej.
0: No, czyli że u nas lepiej.
1: Tak czy inaczej, nie wiem jak właściciele pensjonatów nad morzem, ale ci z Podhala to na pewno z góry dziękują już turystom

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Pan mój imiennik. Pan mój imiennik podsiadło. Wajda? Nie, pan mój imiennik podsiadło na antenie Radia SK2.
1: Ty masz Dawid na imię?
0: 5 minut. A ty masz Artur na imię? 5 minut zostało nam do 9. Dzisiaj doradzaliśmy dużo na antenie.
1: Dzień doradcy podatkowego wystarczy.
0: Podatkowego usuwamy.
1: Dzień doradca nam zostaje, prawda? Tak. Proszę bardzo, mamy doradzacie jeszcze?
0: Tak, jeszcze rada na finał naszego spotkania dzisiaj.
2: Żeby wszystkim się pracowało lepiej, to polecam włączyć radio. Taka rada będzie. Bawcie się dobrze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Proszę bardzo. I to z najlepszą polską muzyką. Kasia Grodzka przyjmuje stery.
1: Tak. I zobaczcie, z taką radą to sobie nie tylko z poniedziałkiem, ale i wtorkiem, środą, czwartkiem i piątkiem poradzimy.
0: Z całym życiem damy sobie radę. O! SK2

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Weronika Wawrzyk, na termometrach w Kielcach zobaczymy dziś nie więcej niż 20 stopni, ale to jest dobra wiadomość. Cieszmy się tym dniem, ponieważ jutro i w środę czeka nas ochłodzenie. W ciągu dnia zobaczymy maksymalnie 12 kresek. Na kieleckich ulicach ruch zaczął już przebiegać płynnie, ale momentami utrudnienia mogą pojawiać się przy ulicy Jesionowej, która jest remontowana. Większy ruch także przy ulicy Łódzkiej.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Żużlowiec nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
11: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zderzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach. Przypomnę, do makabrycznie wyglądającego wypadku doszło wczoraj wieczorem. Zawodnicy zczepili się motocyklami i razem z impetem uderzyli w bandy. 19-latek wyleciał za nie, z dużą siłą odbił się od wysokiego ogrodzenia trybun i uderzył w busa. Konieczna była reanimacja, mecz przerwano tuż po 20:00. Ranny został przewieziony helikopterem do szpitala w Poznaniu.
10: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, a nagrania z niego krążą po sieci. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trafić jeszcze dziś. Taką zapowiedź złożył wczoraj wieczorem minister Waldemar Żurek. W resorcie sprawiedliwości ma się dziś odbyć specjalna narada. Jednocześnie eksperci podkreślają, że rząd ma w tej sprawie ograniczone możliwości, ocenia profesor Bartłomiej Biskup.
12: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich. Raczej widzę tutaj wymianę dyplomatycznych, ewentualnie wniosek o ekstradycję. No przecież nie będzie polski rząd grzmiał na rząd amerykański, że wpuścił Zbigniewa Ziobro.
10: Prokuratura zarzucała Zbigniewowi Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywać stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. Do soboty Ziobro przebywał w Budapeszcie. Właśnie teraz rusza egzamin ósmoklasisty. Test z języka polskiego potrwa 150 minut.
13: Egzamin jest trudny dla mnie.
14: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
10: Mówią ósmoklasiści z Bełchatowa, a jutro przed uczniami matematyka, a w środę z kolei język obcy.
0: SK2 News, Kielce.
9: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Ponad 125 tysięcy przebadanych mieszkańców. To rok programu Moje Zdrowie w Świętokrzyskiem.
15: To 13% wszystkich uprawnionych osób.
9: Mówi Agnieszka Białas-Sitarska z NFZ-u. Na darmową diagnostykę NFZ wydał w naszym regionie aż 55 milionów złotych. Korona Kielce znajduje się w ciężkim położeniu na dwie kolejki przed końcem sezonu. Żółto-czerwoni muszą zaciekle walczyć o utrzymanie w ekstraklasie, a trener Jacek Zieliński nie zamierza podać się do dymisji.
13: I ruszyli. Trzymamy kciuki za wszystkich zdających egzamin ósmoklasisty. W tym momencie arkusze zrobiły fru i mózgi przystąpiły do analizy. No właśnie, ciężko się obudzić, oby ósmoklasiści już to uczynili. Dziś język polski, a my codziennie dajemy wam korki, bo gramy tylko po polsku. Tu Radio SK 2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Energetyczna Agnieszka Chylińska. Muzycznie na początek przyda się nam wszystkim, na pewno.
16: No to gramy.

Najpiękniejszej kasa w Radiu SK, dwa najlepsze polskie hity wam gramy, a jak już o tych najlepszościach sobie mówimy, to w nowym rankingu serwisu Taste Atlas zestawiono 100 najlepszych kuchni świata. Na szczycie oczywiście Włochy, czyli triumf pizzy neapolitańskiej i parmezanu, za nimi Grecja i Peru, polska kuchnia na miejscu 14, wyprzedzając m.in. USA czy Koreę. Co zostało docenione? No przede wszystkim nasze pierogi i żurek, i myślę, że to tylko potwierdza taką starą prawdę. Możesz zwiedzić cały świat, jeść trufle, jeść kimchi, rameny i inne wynalazki, ale i tak ostatecznie zatęsknisz za talerzem żurku u mamy.

Bo z pewnymi rzeczami po prostu wygrać się nie da, ale jednak piątce naszych słuchaczy się to jak najbardziej udało. Ania Dąbrowska za nami w Radiu SK2, a ja mówię o naszej radiowej, mazurskiej, pięknej, luksusowej majówce. Już od jutra będziemy sprawdzali, jak naszym słuchaczom idzie piękny odpoczynek w luksusowym hotelu nad Jeziorem Mikołajskim, bo czeka ich naprawdę masa atrakcji, między innymi ognisko, wielkie grillowanie, oczywiście grilla nie może zabraknąć, czy też prywatny koncert od Kuby i Kuby. O tym wszystkim usłyszycie już jutro na antenie Radia SK2.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś,
0: kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
5: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.

0: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
1: Echo. Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
2: I po reklamie.

0: Proszę bardzo, ten utwór idealnie pasowałby do rozprawki na egzaminie ósmoklasisty z polskiego, który zresztą trwa, i też na jutrzejszą matematykę na pewno też. Zespół 2 plus 1 i Windą do nieba. Gramy wam w Radiu SK 2. Powoli zbliża się godzina 10. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
5: Fundary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. Masz ochotę na kino, które wciągnie cię na dobre? Zbieraj ekipę i wpadaj na maraton filmowy już 13 maja do Wojewódzkiego Domu Kultury przy Ściegiennego w Kielcach. Na dużym ekranie dwie kultowe produkcje. Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia i Dwie Wieże, czyli epicka historia, którą najlepiej przeżyć razem. Czeka na ciebie również strefa relaksu, popcorn, bubble tea, pizza. Przy okazji sprawdzisz ofertę świętokrzyskich uczelni oraz projektu Dziś Uczeń, Jutro Student. 13 maja, WDK, godzina 11, wstęp wolny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
9: Już są! Dni Maj Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt! Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Tym razem skupimy się na ostrzeżeniach, które wydało IMGW. Między godziną 14 a 1 w nocy mogą wystąpić gwałtowne burze w województwie. W tej chwili w Kielcach 17 stopni. Po możliwych burzach może przyjść również ochłodzenie. Jutro w Kielcach deszczowo, na termometrach 12 stopni. Podobna sytuacja w środę, cieplej dopiero bliżej weekendu. Do usłyszenia już za chwilę.
0: Jest 10. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. 6-letnie dziecko potrącone na parkingu w Zakopanem. Chłopiec nie przeżył. Do tego tragicznego zdarzenia doszło na jednym z prywatnych parkingów na osiedlu Cyrla.
18: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Obecni na miejscu świadkowie niezwłocznie udzielili pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło bardzo szybko do zakopiańskiego szpitala.
0: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
1: Kierujący 53-latek był trzeźwy. Policja i prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zakażony statek ma dziś wpłynąć do Holandii. Chodzi o wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład. Zostali skierowani na 6-tygodniową kwarantannę w swoich krajach.
19: Hantawirus ma dwie postaci. Obie są niebezpieczne dla człowieka. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
1: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany. Do Rotterdamu ma dotrzeć za około 5 dni. Według WHO na statku potwierdzono 8 zakażeń, w tym 3 zgony. Nazywany jest polskim Forrestem Gumpem. Tomasz Sobienia, biegacz ekstremalny, rozpoczął w San Francisco wyjątkowe wyzwanie. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli je ukończy, zapisze się w historii jako drugi człowiek na świecie i pierwszy Polak, który tego dokona. Dotąd udało się to tylko Amerykaninowi Dinowi Karnazesowi w 2006 roku.
20: SK2 News, Kielce.
17: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Grzmoty, silny wiatr i grad. Tak może wyglądać dzisiejsze popołudnie w naszym regionie. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obejmuje całe województwo świętokrzyskie. Najgorsze warunki wystąpią między 14 a 1 w nocy. Służby przypominają, burze mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia. Warto śledzić radary pogodowe. W gnieździe bocianów w Nietulisku Dużym pojawiły się już 4 młode. Internauci mogą obserwować życie ptasiej rodziny dzięki transmisji online.
0: Trzymamy kciuki za pana Tomasza, który biega po Stanach i trzeba to powiedzieć. Pan Tomek to naprawdę ma wielkiego farta, że nie ziściło się to, co w zeszłym roku mówił prezydent Trump o Kanadzie, że powinna być kolejnym stanem Ameryki. No tego biegania byłoby troszeczkę więcej. Tutaj Radio SK2, gramy wam polską muzykę. Tak wchodzimy w nowy tydzień. Kasia Grodzka, dzień dobry.
21: 10 hitów.
22: 10 najlepszych polskich hitów.

0: niby nic tu po mnie śpiewa Michał Szczygieł, ale jednak Michał Hańczak wie, że przy poniedziałku fajnie posłuchać muzycznych ciekawostek. Przed nami nowe rozdanie 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Dzień dobry wszystkim, Michał Hańczak jestem, melduję się i zapraszam na nową odsłonę cyklu 5 hitów na piątkę w Radiu SK2, w którym gramy najlepsze polskie hity, chociaż akurat w tym tygodniu będą to piosenki, które wywodzą się z zagranicy, bo postanowiłem wybrać dla Was 5 hitów, które znamy doskonale w języku polskim i dostaliśmy je od polskich artystów, ale mają swój pierwowzór gdzieś za granicą. Pewnie o niektórych wiecie, a niektóre covery Was zaskoczą. Zaczynamy od tego, który kochamy bardzo mocno, a wszystko to, bo Ciebie kocham. To jest oczywiście jeden z wielkich hitów grupy Ich Troje, który powstał w 99 roku, w tej polskiej wersji, z tekstem Michała Wiśniewskiego. Bo tak naprawdę jest to polska wersja niemieckiego hitu zespołu Die Totenhosen. Kawałek nosi tytuł Alles aus Liebe i powstał na początku lat 90. Zespół Ich Troje nagrał polską wersję na swoją trzecią płytę. Wtedy już niektórzy znali tę grupę, chociażby z hitu Prawo, ale popularności jakiejś wielkiej jeszcze ta grupa nie zdobyła i szczerze mówiąc nikt w tę trzecią płytę nie wierzył, o czym Michał Wiśniewski jakiś czas temu pisał, wspominając na Facebooku. Nie było promocji, był mały budżet, a potem nagle okazało się, że ludzie zaczęli kupować ten krążek jak szaleni. A wszystko to, bo Ciebie kocham, bo ta piosenka stała się nagle wielkim hitem. Ku zaskoczeniu wielu krytyków muzycznych, ale i samego zespołu, piosenka bardzo długo okupowała listy hitów, a nawet przyniosła zespołowi nagrodę Playbox, jedną z pierwszych nagród, jaką otrzymali. To wszystko oczywiście przełożyło się na kolejne koncerty, no i wybuch wielkiej popularności, która podbita została kolejnym albumem, tym, na którym pojawiły się hity Zawsze z Tobą chciałbym być czy Powiedz. Ale my skupiamy się na A wszystko to, bo Ciebie kocham, polskim hicie z niemieckim rodowodem. Z pewnością będzie można ten hit usłyszeć na najbliższych koncertach grupy Ich Troje. Dużo plenerów przed Michałem Wiśniewskim i spółką. Między innymi wystąpią na łódzkich juwenaliach, ale wszystkie terminy i miejsca znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Szykują się też do takiego wielkiego jubileuszowego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. To 5 grudnia na warszawskim Torwarze. No i wtedy na pewno A wszystko to, bo Ciebie kocham wybrzmi tysiącami głosów. Teraz też można sobie pośpiewać, słuchając w Radiu SK2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Głośno będzie o panu Wojtku pod koniec tego miesiąca, bo dokładnie 29 maja ukaże się jego nowy album pod tytułem Waniliowy. I jak ktoś w ogóle posłuchał swoich tych trzech singli, które ten krążek promują, to już wiedzą, że to tytuł tak jakby z przymrużeniem oka. Sama jestem ciekawa, jak ta nowa mroczniejsza, bardziej rockowa i mniej cukierkowa wersja Baranowskiego nam będzie rezonowała. Za nami czułe miejsca w Radiu SK2, a w tej godzinie jeszcze zespół By Me, Ewa Farna. Warto zrobić głośniej.
1: SK2. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj da, odpuści cenę każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
14: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
17: I po reklamie.

0: Wiktoria Kida. Oskar Cymes, Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. No właśnie, z tymi żywiołami może być nieco ciężko w tym tygodniu, o czym informują nas synoptycy. Więcej o tym powiem wam po godzinie 11. Za chwilę porcja newsów w Radiu SK2.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
10: Ja? Nie.
9: Jak to?
10: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: Zaplanuj wymianę opon w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Oferujemy wymianę opon i kół, wulkanizację, prostowanie i wyważanie felg i kół, pompowanie kół azotem. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty w godzinach od 8 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92. Zapraszamy również do naszej stacji diagnostycznej oraz stacji paliw.
12: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
15: I po reklamie.
16: Weronika Wawrzyk, na termometrach w Kielcach w tej chwili już całkiem sporo, ponieważ mamy tych stopni w Kielcach 19. W ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 20. Od 14 mogą pojawić się burze. Według ostrzeżeń IMGW mogą one występować do około 1 w nocy. Służby przypominają, że burze mogą być zagrożeniem dla zdrowia. Uważajcie na siebie i bądźcie bezpieczni.
0: Jest 11. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 200 strażaków nadal dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia. Sytuacja jest już opanowana, ale mimo opadów deszczu lasy wciąż są bardzo suche. Na czym dziś skupią się strażacy, to sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
15: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
17: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFFF nasz województwa lubelskiego, strażaków podchorążych Akademii Pożarniczej z Warszawy.
15: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
0: Karol Nawrocki wręczył nominacje sędziowskie. Otrzymały je 162 osoby. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Nazwiska nowych sędziów ujawniono dopiero podczas wydarzenia.
18: Chciałbym, żebyście mieli państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich.
0: Prezydent apelował o odpowiedzialne wykonywanie urzędu i dbanie o autorytet wymiaru sprawiedliwości. Władze Krakowa rozwiązują umowę z dorożkarzem, który miał znęcać się nad końmi. Do zdarzenia doszło podczas targów końskich w Pajęcznie w województwie łódzkim. Mężczyzna brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Nagranie trafiło do internetu. Widać na nim także, jak zwierzę kopnęło mężczyznę. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podkreśla, że nie ma zgody na przemoc wobec zwierząt.
19: Zaostrzaliśmy w ostatnim postępowaniu przepisy, tak by konie były bardziej bezpieczne i bardziej chronione. To jest kwestia temperatur i czasu pobytu na rynku i różnych innych przechodzenia badań, ale jest granica, której przekraczać nikt nie może i ja się nie godzę na to, żeby ktoś taki w mieście świadczył jakiekolwiek usługi zlecone przez miasto, więc tą umowę po prostu rozwiążemy.
0: Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara od 3 do 5 lat pozbawienia wolności.
20: SK2 News, Kielce.
16: Weronika Wawrzyk, teraz propozycja dla wszystkich, którzy nie tylko są młodzi, ale również młodo się czują. Już 15 maja na kieleckiej kadzielni Wielkiej Juwenalia Politechniki Świętokrzyskiej wystąpi Fagata Kizo, bracia Kacperczyk oraz Kacy Bałagan. Mamy dla Was wejściówki, piszcie po nie szybciutko na kielce@sk.pl i dajcie znać, dlaczego to właśnie do Was muszą trafić te bezpłatne wlotki. A jeśli już dziś potrzebujecie adrenaliny, koniecznie zajrzyjcie do strefy E1 Gokart Przyściegiennego. Do usłyszenia, trzymajcie się.
0: 2 minuty po 11:00, tutaj Radio SK2. Przed nami kolejna godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów, a usłyszymy m.in. klasyk od pana Marka Grechuty. Będą też dziewczyny z Lor. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Pamiętam, że śpiewaliśmy dni, których jeszcze nie znamy w szkole, na muzyce. Nawet była chyba kartkówka ze słów, o ile dobrze pamiętam. No, sprawnie szła, bo tam dużo na, jak słyszeliśmy, było. Klasyk wart zapamiętania, co właśnie robimy w Radio SK2. Warto też zapamiętać ostrzeżenia synoptyków na najbliższe dni. W 13 województwach mogą dzisiaj po południu pojawić się burze i jeszcze do tego silne opady deszczu, a jeszcze do tego nawet i opady gradu. Sytuacja ma się uspokoić w nocy. Także dzisiaj mycie aut czy okien można śmiało sobie odpuścić. Sama pogoda podpisuje się pod tym usprawiedliwieniem. SK2.

0: miejsce 14 w zeszłotygodniowym zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki, a może być wyżej. Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Jeśli podoba wam się ten kawałek od dziewczyn, to możecie wejść na sk2.pl, kliknąć w serduszko u góry strony i tam zostawić właśnie dziewczynom plusika. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
2: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus 1. Więcej na galeriaecho.pl.
10: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy w 2013 roku pojawił się właśnie ten singiel od Patty, to ludzie pytali, czy jest w stanie zagrozić pozycji Eweliny Lisowskiej na rynku muzycznym, ówczesnym oczywiście. Teraz jednak myślę, że tego kawałka tortu naprawdę starczyło dla każdego. Zabiłeś tę miłość, nie ma nas, tak brzmi pełen tytuł tego polskiego hitu, który gramy wam w Radiu SK 2. Zbliża się południe, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
10: I po reklamie.
11: Weronika Wawrzyk, południe w Kielcach przyniosło nam dzisiaj 20 stopni. Cieplej już dziś nie będzie. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni. Przelotne opady deszczu oraz miejscami gwałtowne burze mogą pojawiać się już do końca dzisiejszego dnia. Zaglądamy jeszcze na kieleckie ulice. Na nich w tym momencie ruch jest w miarę spokojny. Momentami utrudnienia przy ulicy Łódzkiej 1 Maja, ale również przy ulicy Jesionowej. Do usłyszenia.
12: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Policja bada przyczyny dramatycznego wypadku podczas zawodów żużlowych w Gnieźnie. Wczoraj zawodnik Staru Patryk Budniak zczepił się z motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-letni gnieźnianin wyleciał w powietrze, odbił się od ogrodzenia i spadł na busa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
13: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
12: Zawodnik trafił helikopterem do szpitala w Poznaniu. Przeszedł już operację kręgosłupa. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
12: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z polskiego, pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
15: Jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
16: Łatwe, było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
17: O, lekki stresik był, bałam się, że może pojawić się pan Tadeusz. Moim zdaniem nie był trudny.
12: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro matematyka, w środę język obcy, a wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.
1: SK
9: K2 News, Kielce.
11: Weronika Wawrzyk, przypominam, że już w ten piątek Korona Kielce na własnym stadionie zawalczy z Widzewem Łódź. Miejmy nadzieję, że wygramy, ponieważ to zwycięstwo jest nam naprawdę potrzebne w obecnej sytuacji w tabeli. Koniecznie sprawdzajcie również, co dzieje się w kieleckich kinach, ponieważ na ekranach cała masa nowości, między innymi druga część kultowej produkcji Diabeł ubiera się u Prady. Na koniec szybko przypominam o gokartach przy ulicy Ściegienanego. Tam dacie upust adrenalinie, no i pojeździcie szybko bez mandatu.
0: 2:40, 100% najlepszych polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. No tak już mamy po prostu. W tej godzinie jeszcze przypomnę wam o pewnym tenisowym hicie, który zobaczymy dzisiaj. Muzycznie na początek pozytywni panowie z zespołu Demono. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
8: Bez reklam. Jeden po drugim.
9: Teraz gramy.

0: miesiąca bieżącego, tak po urzędniczemu powiedziałam, a to po prostu maj od zespołu Various Monks, za to językiem wkrętki przemówi już teraz Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak?
3: Czy ja się dodzwoniłem do pani Adrianny, która z szefową ustalała salę u nas na 12?
2: Tak.
3: Kłaniam się, melanż Marzena, kuchnia po tej stronie, proszę pani. Ja będę wam gotowała, ale szefowa mi tak powiedziała, że wy macie jeszcze te i słodki, i wiejski stół, to wy?
2: Tak.
3: I teraz tak, jak robimy, jeśli chodzi o ten wiejski stół, bo będę musiała zgłosić to do sanepidu, a sanepid przyjdzie, proszę pani, żeby robić badania.
2: Znaczy, no wy będziemy brali ten wiejski stół od firmy cateringowej.
3: Tak czy siak, proszę pani, my nie mamy certyfikatu, jeśli chodzi o wędliny, dlatego i tak musi być sanepid tutaj.
2: Okej, okay. I to musi być w jaki dzień?
3: No, w dzień, proszę pani, uroczystości, bo kiedy będziecie mieli wędliny?
2: No tak, tylko dopytuję się, bo nie jestem w temacie ogólnie.
3: Potrzebna będzie pielęgniarka i pielęgniarka zbiera próbki osób, które będą jadły. Jeżeli nic nie będzie, no to próbki, proszę pani, idą do zniszczenia. Jeżeli coś będzie, to idą po próbkach.
2: Ale co, my tu mamy jakąś pielęgniarkę załatwiać? Czy to pani napisze i sanepid ogólnie
3: przyjedzie
2: i przyśle?
3: Wy musicie pielęgniarkę, która albo pobierze, proszę pani, krew, albo pobierze inną próbkę.
2: Okej, czyli a ta próbka będzie pobierana...
3: Od osoby, która będzie korzystała z wiejskiego stołu.
2: Okej, i ta pielęgniarka musi być cały czas na weselu, czy...
3: No tak, bo jak sanepid zażyczy sobie próbkę od pani albo od pana, który będzie to jadł, a tych osób będzie na przykład, nie wiem, załóżmy, nie wiem, 50 czy 60, to trzeba to, proszę pani.
2: Dobra, nie ma sprawy, ja sobie tylko zapiszę, że takie coś będzie trzeba załatwić.
3: Bo to w zależności, jeżeli pani chce, żebym zrobiła sterylne miejsce, to mi pani powiesz i tam wtedy ewentualnie krew będzie pobierać. Jeśli nie sterylne, no to w toalecie.
2: Pani musi wysłać, że będzie ta pielęgniarka, tak?
3: No jeśli chcecie mieć ten wiejski stół, to tak, niech pani zdeklaruje, czy pani załatwi taką pielęgniarkę, co będzie pobierała, proszę pani, albo jedno, albo drugie.
2: No właśnie chciałabym się dowiedzieć, czy dam radę załatwić taką pielęgniarkę.
3: To najpierw niech pani to ustali z Kordianem.
4: Zostałaś wkręcona w radieska.
2: Jezus Maria. Aż mi kamień spadł z serca, że nie muszę załatwiać żadnej pielęgniarki.
1: Nosel wkręca.

0: na zachwytu. Sylwia Grzeszczak. Och jach w Radiu SK2 i może dzisiaj swoją grą zachwyci nas Iga Świątek. Po godzinie 18 zmierzy się w 1/8 finału turnieju w Rzymie z kim? Z Naomi Osaką oczywiście. Iga przyznała w wywiadzie, że jest podekscytowana, ale jednak zamiast takich włoskich przysmaków wybiera lekkiego kurczaka, żeby zachować formę przed tym, no bądź co bądź trudnym spotkaniem. No i ręce same, słuchajcie, składają się do oklasków. Iga odmawia sobie pysznej pizzy albo carbonary, żeby tylko ten mecz wygrać. To jest poświęcenie, do którego my Polacy, stojący przy grillu w majówkę, chyba nigdy nie bylibyśmy zdolni.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś,
2: kto powie ci całą prawdę.
3: Jarząbek, prawdę ci powie. W Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
3: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
3: Reklama.
8: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ciasto jogurtowe z rabarbarem, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 34,99 za kilogram. Teraz tylko 29,99 za kilogram. Cena z aplikacją. Pierogi z jagodami i twarogiem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Teraz tylko 11,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
10: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci!
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Masz ochotę na kino, które wciągnie Cię na dobre? Zbieraj ekipę i wpadaj na maraton filmowy już 13 maja do Wojewódzkiego Domu Kultury przy Ściegiennego w Kielcach. Na dużym ekranie dwie kultowe produkcje. Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia i Dwie Wieże, czyli epicka historia, którą najlepiej przeżyć razem. Czeka na Ciebie również strefa relaksu, popcorn, bubble tea, pizza. Przy okazji sprawdzisz ofertę świętokrzyskich uczelni oraz projektu Dziś Uczeń. Jutro student. 13 maja WDK, godzina 11, wstęp wolny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8,11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: I po reklamie.

0: jak ktoś miał problem z dobudzeniem się po weekendzie, no bo wiadomo, tak jest w poniedziałek, to chyba już się udało. To zespół Manam, Szare Miraże. Nóżka sama chodzi przy takich najlepszych polskich hitach. O godzinie 13 newsy na naszej antenie. Po 13 mamy dla Was kolejną godzinę wypełnioną po brzegi, dosłownie polską muzyką. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: Astorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie, aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
13: I po reklamie. Ostrzeżenia IMGW przed gwałtownymi burzami obowiązują w całym województwie świętokrzyskim od godziny 14 do 1 w nocy. Bądźcie ostrożni i dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Na termometrach w Kielcach w tej chwili 20 kresek. Sprawdzamy też, jak będą wyglądać kolejne dni. Jutro w Kielcach dużo deszczu, na termometrach zaledwie 12 stopni. Cieplej zrobi się przy niedzieli, ale jednak nadal może być deszczowo.
14: Jest 13. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Sam poseł PiSu poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zaznacza Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
15: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
14: Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróci się do USA i Budapesztu z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach. Z kolei minister sprawiedliwości zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję. Ziobrę. We wtorek na stacjach jeszcze taniej. Znamy maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy, benzyny 98 6 zł i 81 groszy, a oleju napędowego maksymalnie 6 zł i 93 grosze. Burza wokół pensji lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na wypłaty dla medyków. Nie powinno to być więcej niż od 60 do 70% pieniędzy przeznaczonych na wszystkie wynagrodzenia. Obecnie jest to o wiele więcej.
16: My płacimy tylko za wynagrodzenia. Na nic innego nie starcza nam pieniędzy. Ustawa została wprowadzona przez rząd, tylko że nie jest ona finansowana tak, jak powinna być finansowana. Coś w tym systemie jest nie tak.
14: Komentuje Marta Nowacka, szefowa Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Z kolei 1 lipca pensje minimalne w ochronie zdrowia wzrosną o blisko 9%.
0: Polska 2 News, Kielce.
13: Weronika Wawrzyk, tym razem przychodzę do Was z propozycją niesamowitej studenckiej imprezy. Otóż Politechnika Świętokrzyska szykuje prawdziwy muzyczny Armagedon. Już 15 maja na kieleckiej kadzielni pojawi się Kizo, Fagata, Kac Bałagan i Kacperczyk. No i oczywiście mamy dla Was darmowe wejściówki. Piszcie po nie na kielce@sk.pl i krótko wytłumaczcie, dlaczego to właśnie Was nie może zabraknąć na juwenaliach Politechniki. A jeśli dziś brakuje relaksu, przypominam o basenach tropikalnych.
7: Bardzo się stroszymy i od razu na dzień dobry nastawiamy, że poniedziałek to musimy jakoś z nim walczyć. A po co? To może być też bardzo miły dzień i do tej bardzo miłej strefy popołudniowej, wieczornej, poniedziałkowej tak powoli zbliżamy się, bo to już 3 minuty po godzinie 13, a zbliżamy się w towarzystwie najlepszych polskich hitów. Tę dziesiątkę otwiera Sara James, później Lotary, Jeremi Sikorski oraz Ewa Farna między innymi. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 19 po pierwsze, a dzisiaj po godzinie 14 spodziewamy się gościa. Studio Eski 2, tym samym wasze domy, wasze prace, wasze samochody odwiedzi Julia Szeremeta. Po 14. No właśnie. No to teraz po godzinie 13 tak sobie przerzucimy i zmienimy. Ja wam opowiem skąd to się wzięło, skąd się wzięły napoje w puszkach. A kiedy tam słońce gdziemy i jest gorąco, to często sięgamy po pst. No właśnie, wtedy jest przyjemniej, prawda?
1: Skąd to się wzięło?
0: A napoje w puszkach to jest wynalazek ze Stanów. Lata 30. XX wieku, dokładnie w 1935, jeden z browarów jako pierwszy zaczął sprzedawać piwo w stalowych puszkach dzięki technologii opracowanej przez American Can Company. Problem był taki, że te puszki były bardzo ciężkie i trzeba było je otwierać specjalnym narzędziem. Podczas II wojny światowej puszki zyskały na znaczeniu, jednak były już trwałe, szczelne, idealne do transportu, więc wojsko chętnie z nich korzystało, a po wojnie zaczęły trafiać do zwykłych sklepów. Przełom nastąpił w 1963 roku, kiedy Elmer Freis wynalazł zawleczkę, dzięki której możemy teraz sprawnie otwierać puszkę. Można było oczywiście robić to dzięki temu bez żadnych narzędzi po dzień dzisiejszy. Niestety odrywane zawleczki stały się też problemem, bo ludzie je wyrzucali, zaśmiecając otoczenie. Dlatego w latach 70. Daniel Cucik opracował nowy system, zawleczkę, która zostaje przy puszce, i to właśnie ten mechanizm znamy do dzisiaj, czyli ten temat zawleczkowy troszeczkę ewoluował. W tym samym czasie stal zastąpiono aluminium lżejszym, tańszym materiałem, który świetnie nadaje się do recyklingu. No a dzisiaj puszki, jak się okazuje, to jedne z najpopularniejszych opakowań na świecie, lekkie, wygodne i praktycznie w całości nadające się do ponownego przetworzenia. Ja nie będę pytał o to, co wy tam w tej puszce macie, ale na zdrowie!
1: Skąd to się wzięło?
0: Przecież miałem na myśli wodę mineralną. No a czy gazowaną, czy nie gazowaną, to już jest szaleństwo po waszej stronie.

0: Ja już wam wielokrotnie opowiadałem historię z czasów lat mojej szkoły podstawowej, kiedy niejednokrotnie na akademiach szkolnych nie, też byłem zmuszany, no bo przecież nikt mnie do tego nie zmuszał, ale niestety miałem przyjemność śpiewać tę piosenkę, więc moich kumpli z tamtych lat bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że wam to wspomnienie tak w głowie nie pozostało jak mi, ale Lombard przeżył to sam piękny hit, wielki hit. No właśnie taką to przygodę z nim miałem i rzeczywiście ta końcówka z tym przeżył to sam na końcu, to było trudne, tak wiecie, do wyciągnięcia nastolatka, który z wokalem ma tyle wspólnego. A, nieważne. Tak zakończyliśmy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK, dwa najlepszych polskich. Wiadomo, za chwilę kombi, już ci nie wybaczę. Przypominam, że czekamy na gościa po godzinie 14 dzisiaj. Odwiedzi nas Julia Szeremeta. A do 14 pozostały 22 minuty.
1: Reklama. W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. To będzie ostatnia reklama.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka, jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
14: I po reklamie.

0: Już jutro będziemy z wami w Mikołajkach na Mazurskiej Majówce z wami, ale i z nimi, duetem Kuba i Kuba, który stygnie lato nam zaprezentował w Radiu SK2. Będą z nami ci szczęściarze, którym się udało. Mówię o naszych słuchaczach z osobami towarzyszącymi. Będzie Kinga Baryga, będzie Kamil Nosel, właśnie Kuba i Kuba, a wszystko też do usłyszenia w gorących relacjach w Radiu SK2 i do zobaczenia na naszych, w naszych social mediach, między innymi na Instagramie. Natomiast dzisiaj, już za chwilę, po godzinie 14, tak? Zagram kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale będziemy mieć też gościa specjalnego. Julia Szeremeta będzie z nami. Na Julię czekamy. No i za chwileczkę ją powitamy. U nas w SK2, tym samym u was w pracy, u was w domu, w waszym samochodzie, wszędzie tam, gdzie SK2 słuchacie.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Dzień dobry, w poniedziałek, Wiktoria Kmiecik. Sprawdzam, jak sytuacja ma się dzisiaj z pogodą w Kielcach, bo wychodzi na to, że ma być dość niebezpiecznie. Ma być burzowo i deszczowo i to już w godzinach popołudniowych i wieczornych. Także uważajcie dziś na siebie. Sprawdzę jeszcze sytuację na kieleckich ulicach. Tutaj też już zaczyna się całkiem sporo dziać. Postać chwilkę możecie w okolicach Kadzielni. Będzie się korkować ulica Łódzka, 1 maja oczywiście samo centrum, czy Tarnowska.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Znajomy rodziny nie zauważył sześciolatka i potrącił chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. W niedzielny wieczór przed pensjonatem samochód najechał na dziecko, sześcioletniego Krzysia. Mimo szybkiej pomocy nie udało się uratować chłopca. Zmarł zaraz po przewiezieniu przez rodziców do szpitala. Sprawą zajmują się teraz mundurowi i śledczy, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
14: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków. Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku.
13: Wiadomo, że 53-latek, który prowadził auto, był trzeźwy. KO wyprzedza PiS o blisko 9 punktów procentowych. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską chciałoby zagłosować 35,84% badanych. To wyniki sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Na drugim stopniu podium z wynikiem 26,89% znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Trzecie miejsce w sondażu zajmuje Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 11,74%. Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie czy roboty. Politechnika Białostocka zamieniła się dziś w wielki poligon doświadczalny. To w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Dużo emocji wzbudziły m.in. sala symulująca oddział intensywnej terapii oraz bolidę.
15: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie.
1: sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
10: Mogliśmy porozmawiać z zespołem Formuły Student. Powiedzieli o bolidach, byłem podekscytowany.
13: A sam festiwal potrwa do 17 maja.
15: SK2 News, Kielce.
12: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Ośmioklasiści zmierzyli się dziś z językiem polskim. Zamiast tradycyjnej lektury pojawił się tekst Stanisława Lema z bajek robotów.
16: Jak ktoś rozczytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwo do napisania.
17: Jak ktoś się uczył, no to było łatwo.
18: Nie było łatwiejsze niż egzamin próbny.
19: O, lekki stresik był.
12: Jutro uczniów czeka egzamin z matematyki. W Kielcach otwarto czwarte w Polsce studio fotograficzne bez fotografa. To ty trzymasz pilota i decydujesz o każdej pozie przed lustrem weneckim. Żadnego stresu i oceniania. Szczegóły oraz zdjęcia znajdziecie na sk.pl.
0: Już za chwilę w naszych progach, tym samym waszych, Julia Szeremeta, nasz gość. Czekamy, czekamy, czekamy. No i oczywiście mam też najlepsze polskie hity. Piotr Rubik będzie, będzie Roxy z Faustem. Urszula, Malinowy Król na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie. Gdybyście chcieli tak zsynchronizować sobie zegarki, żeby wszystko było pewne od początku do końca, to 3 minuty po godzinie 14. 10.

0: To Piotr Rubik, niech mówią, że to nie jest miłość, czyli mogliśmy sobie trochę w poniedziałkowe popołudnie poklaskać z Rubikiem u Rubika, jak tam wolicie, ale mamy gościa w studiu. Julia Szeremeta, polska pięściarka, wicemistrzyni olimpijska z 2024. Julia, pilnuj mnie, żebym się teraz nie pomylił. Wicemistrzyni świata i srebrna medalistka Pucharu Świata w Brazylii. Wszystko dobrze?
1: Wszystko perfekcyjnie, witam Państwa.
0: Żeby się nie pomylić, nie ukrywam, trochę ściągałem z internetu, ale jestem
1: ale przygotowany perfekcyjnie.
0: Jestem w tym szczery przynajmniej. Julia Szeremeta, polskie złoto. Tak o tobie mówią i tak zatytułowali książkę, którą napisał Andrzej Kostyra, która leży tutaj przed nami. Słuchaj, co się czuje, kiedy możesz wziąć do ręki książkę, która jest o tobie? Czy to jest jakieś podsumowanie? Czy to jest jakieś otwarcie nowego etapu? Czy ty, no nie wiem, czy czujesz jakąś presję? No bo to jest trochę taka forma, nie wiem, może to jest taki pomnik trochę już dla ciebie.
1: Na pewno coś wspaniałego, że w tym wieku mogę wypuścić swoją książkę, która mnie opisuje i ogólnie boks, dyscyplinę, bo to jest historia, jest o mnie, o moim dzieciństwie, moich przygotowaniach do igrzysk i co po igrzyskach, o moim sztabie trenerskim, więc dużo jest tutaj ciekawych rzeczy ujętych w książce. Czy ja mam presję, czy się stresuję? Nie, raczej mam wywalone i nie stresuję się też, co ludzie niektórzy mówią, bo na przykład w tym wieku książka już twoja wyszła.
0: No właśnie.
1: Ale na pewno dużo jest tutaj ciekawych rzeczy i jak mówię, to nie jest też tylko, no jest ogólnie o naszej dyscyplinie, o boksie.
0: Słuchaj, ja teraz tak na chwileczkę odsuwając książkę na bok. Gdyby twoje życie było filmem, to bardziej Rocky, Barbie, no, czy Szybcy i Wściekli?
1: Oj, Rocky albo Szybcy i Wściekli, lubię też adrenalinkę, samochody i takie te rzeczy.
0: A powiedz jeszcze, co tak znowu wracając do książki, co w tej książce najbardziej zaskoczy ludzi, czytelników, jeżeli chodzi o ciebie? Jaką Julię poznają? Czy tutaj mamy coś takiego nietypowego, że można zrobić, nie wiedziałem, że ona tak potrafi, że ona taka jest.
1: A może za dużo nie będę zdradzać, trzeba tutaj przeczytać, zobaczyć, ale na pewno też za dużo nie mówię o moim dzieciństwie, też jest dużo o tym. Słynny rozdział Pakt z Diabłem, czyli z moim trenerem, o poświęceniu, jakie miałam poświęcenie do Igrzysk Olimpijskich na przykład.
0: Właśnie, a propos dzieciństwa, ty pochodzisz z Bieniowa, prawda?
1: Tak, z małej miejscowości właśnie.
0: No właśnie, a my jesteśmy tutaj stacją, która rzeczywiście bardzo promuje wszystko, co polskie. Powiedz, czy do Bieniowa warto pojechać na wakacje, co tam można zobaczyć?
1: No, wiesz co, chyba nie ma za bardzo co tam zobaczyć. Jest to chyba miejscowość, która ma, nie wiem, z 15 domów, więc nie ma bardzo, ale natura, lasy.
0: O, właśnie.
1: Można na spacerki się wybrać jakieś.
0: Czyli jak będziemy przejeżdżać przez Bieniów, to jest województwo lubelskie, tak?
1: Tak.
0: To jest miejscowość, z której pochodzi Julia Szeremeta, więc proszę się uśmiechnąć wtedy i ciepło o Julii pomyśleć. Julia, my za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Julia Szeremeta jest

0: 27 minut po godzinie 14, to jest K2, u nas najlepsze polskie hity, Klebona, Fide, Zalia i Faust, nie ucieknę muzycznie za nami, a w studiu nasza gościni, tak powinienem powiedzieć, Julia Szeremeta. Julka, witaj ponownie. Jest z nami też twoja książka już, Julia Szeremeta, Polskie Złoto. Kto po przeczytaniu tej książki, będziesz mogła nam powiedzieć tak z pełną świadomością, zna cię lepiej? Trener, rodzina, czy poznają cię czytelnicy, nasi słuchacze?
1: Dużo jest właśnie takich rzeczy w tej książce zawartych, gdzie może jeszcze nie mówiłam, więc czytelnicy na pewno dowiedzą się dużo, no ale wiadomo, rodzina mnie chyba zna najlepiej. Chyba, że dowiedzą się też jakichś moich sekretów czy coś w tej książce.
0: Może... A masz takie sekrety?
1: No, nie wiem, trzeba przeczytać, żeby zobaczyć.
0: Z każdą stroną mam odkrywać, tak? Tak. Tak nam tę łamigłówkę przygotowałaś. Okej, okay, słuchaj, a miałaś taki moment w swoim życiu, w swojej karierze, że sobie myślałaś, ja rzucam to wszystko, już nie mam na to siły. Nie chce mi się, teraz to już się zajmę czymś innym, będę uprawiać kwiatki albo cokolwiek innego.
1: Na pewno był taki okres, gdzie myślałam, czy nie zakończyć boksowania. Były ciężkie momenty, nie szło mi na przykład. Miałam żółtą kartkę od trenera, żebym się w końcu wzięła za siebie. I przyszedł taki okres, że grudzień i od stycznia miałam się zaczynać kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. I mówię, dobra, idę teraz w to 100%, poświęcam się i zobaczymy, co z tego będzie. No i wyszło. No ale wcześniej też byłam leniuszkiem, jakby nie poświęcałam się temu, nie dawałam się siebie 100%, no i poświęciłam się i przyniosło to sukces.
0: A gdybyś miała do wyboru teraz w tym momencie ring i trening taki porządny, czy kanapa i koc, to co byś wybrała? Tak tu i teraz.
1: Tu i teraz, teraz kanapa i koc, akurat mam przerwę od walk, od boksu, ten rok troszkę odpoczywam, więc teraz kanapa i koc.
0: Ja wiem, w którym studiu tutaj fajną kanapę mają.
1: Widziałam też tutaj.
0: Okej. Okay. Słuchaj, a powiedz jeszcze, ile w tym wszystkim, co ty robisz, jest talentu, ile uporu twojego, żeby odnosić takie sukcesy?
1: Na pewno duży, spory mam talent do boksu, ale na pewno talent nie poparty ciężką pracą, na pewno będzie ciężko odnieść ten sukces taki główny, na pewno w młodszych kategoriach wiekowych, na pewno da się wygrać na talencie, ale no jednak trzeba się poświęcić temu, żeby osiągnąć ten cel, więc teraz też i ciężka praca doszła.
0: A pracując nad tą książką miałaś takie momenty, że może tego nie wpiszmy, nie wrzucajmy do tej książki, bo to było dla ciebie w jakiś sposób ciężkie. Krótko mówiąc, czy miałaś takie momenty, że myślałaś sobie, że lżejszy jest nawet ten cięższy cios na ringu niż umieszczenie czegoś w książce? I decyzja o tym.
1: Odpowiadałam już dzisiaj na te pytanie. Zadano mi, czy z panem Andrzejem, jak rozmawialiśmy o książce, pisaliśmy, że zadał jakieś mi pytanie i czy powiedziałam, żeby nie, tego nie mówić, czy coś, żeby nie było. To nie, tu nie miałam żadnego takiego też pytania, czy coś, żeby nie odpowiedzieć na nie i że lepiej to wytnijmy, czy coś nie było. Raczej też osobą jestem, która podchodzi na luzie, wszystko, że wszystko odpowiem, więc nie ma nic takiego.
0: Wiem, że teraz już powiedziałaś to przed chwilą, masz ochotę na kanapę i kocyk, ale jak te twoje plany wyglądają, no bo teraz książka Julia Szeremeta, Polskie Złoto, to jest twój plan, bo wokół tego się dużo dzieje, ale jak wyglądają twoje plany sportowe i twoja przyszłość w najbliższym czasie? Jak to masz rozpisane, ta drabinka twoja, jak jest poukładana?
1: Jak moja drabinka wygląda? Teraz obecnie mam delikatną przerwę od boksu, bo jakby nie mam tego głodu do boksowania. No i ten rok ogólnie chcę odpocząć, bo czekają mnie 2 lata bardzo intensywne, bo przygotowania do Igrzysk Olimpijskich od stycznia i muszę wrócić na wyżyny swoje na 100% i przygotować lepszą formę niż 2 lata temu na Igrzyska Olimpijskie. Więc czekają mnie ciężkie 2 lata, ten rok troszkę odpoczywam, ale przygotuję się dobrze na Mistrzostwa Europy we wrześniu.
0: Jak powiedziałaś, nie mam głodu do boksowania, to sobie pomyślałem,
1: dlatego
0: że...
1: Dlatego teraz kanapę
0: myślałem,
1: widzisz.
0: Myślałem, że powiesz, ale jak patrzę na ciebie, to już mi się zmieniło. Julia, bardzo ci dziękujemy za wizytę w studiu Radia SK2. Trzymamy kciuki za wszystkie twoje plany, wszystkie sukcesy, żeby wszystko szło tak, jak sobie wymarzysz, zaplanujesz i do przodu. Żebyśmy oczywiście cały czas bili ci brawo i tak będziemy oczywiście, bo jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Julia Szeremeta, polska pięściarka, była naszym gościem w studiu Radia SK2. Serdecznie ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Książka, jak się nazywa? Julia Szeremeta, Polskie Złoto. Na pewno, drodzy państwo, znajdziecie tam, gdzie trzeba.

0: Ten numer to jest taka świeżynka i proszę bardzo, w gorącej polskiej 20 na 13 miejscu i pnie się do góry. Kwestia czasu, coś mi się wydaje, że będzie. Podium zdecydowanie. Maciej Musiałowski, Flora na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że wasze poniedziałkowe popołudnie, mimo że poniedziałkowe, też jest najlepsze. Za chwileczkę Carla Fernandez, co jeśli, a za 16 minut będzie 15.
1: Autopromocja.
2: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2, zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254, www.odyssey.cherrypolska.pl.
14: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
15: Ja? Nie.
14: Jak to?
15: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
16: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
17: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
18: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
19: I po reklamie.
20: Najlepsze

0: Marcin Rozynek. Najlepsze w Radiu SK2. W poniedziałek, 11 maja, maj, ten piękny miesiąc, na który czekaliśmy i który z samej nazwy jest taki kojący, trochę działa na nasze uszy jak balsam, prawda? Mam nadzieję, że najlepsze polskie hity działają na was identycznie, a już za chwilę będzie godzina 15 i punktualnie o 15 w SC2 najświeższe newsy.
1: Reklama.
2: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
3: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. Masz ochotę na kino, które wciągnie cię na dobre? Zbieraj ekipę i wpadaj na maraton filmowy już 13 maja do Wojewódzkiego Domu Kultury przy Ściegiennego w Kielcach. Na dużym ekranie dwie kultowe produkcje. Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia i Dwie Wieże, czyli epicka historia, którą najlepiej przeżyć razem. Czeka na ciebie również strefa relaksu, popcorn, bubble tea, pizza. Przy okazji sprawdzisz ofertę świętokrzyskich uczelni oraz projektu Dziś uczeń, jutro student. 13 maja, WDK, godzina 11, wstęp wolny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Kielcami pojawił się już deszcz i może z nami pozostać do późnych godzin wieczornych. Niestety mogą się również pojawić burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to jest ona teraz w okolicach 18-17 stopni. I niestety będzie spadać. A na ulicach w Kielcach oczywiście coraz większy ruch. Korkuje nam się nieźle ulica Jagiellońska i oczywiście samo centrum. Ulica Sandomierska również, Krakowska, Pakosz, czy Ściegiennego. Tam też możecie chwilkę postać.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Żużlowiec jest w śpiączce farmakologicznej, wciąż walczy o życie. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu zawodnik startu Patryk Budniak po zderzeniu z jednym z rywali wyleciał w powietrze, uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek w nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
11: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki.
10: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie w Łódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. O szczegółach Grzegorz Mnich.
12: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
13: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
12: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach. Bez wody, brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
14: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
12: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
10: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło już do prokuratury. Tej lektury się nie spodziewali. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów na dzisiejszym egzaminie z języka polskiego, między innymi tych z gorzowskiej siedemnastki.
15: Jakaś dziwna lektura była.
16: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło.
17: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
18: Trudne, szczególnie te wypracowanie, nie wiedziałem się do czego odnieść.
19: Mam 50% na spokojnie, można było napisać.
10: Jutro ósmoklasistów czeka matematyka, a w środę język obcy, wyniki egzaminów 3 lipca.
7: SK2 News, Kielce.
9: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Będą łatać dziury na ulicy Jagiellońskiej. To w ramach programu Kielce bez dziur. Poza nową nawierzchnią pojawią się nowe krawężniki czy chodniki.
20: Remont obejmie skrzyżowania z ulicą Roczówkowską-Kamińskiego do skrzyżowania z ulicą Krakowską.
9: Mówi Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD. W szkole nie zostawili na nim suchej nitki. Dziś rządzi w kieleckiej branży beauty. Michał Porąbaniec jako jedyny mężczyzna w mieście stylizuje brwi w swoim różowym królestwie. Cały wywiad o walce z z hejtem i drodze na szczyt znajdziecie na sk.pl.
0: Powoli szykujemy się na mazurską majówkę, która już jutro będziemy relacjonować na antenie SK2 i w naszych social mediach. Oczywiście mazurska majówka w Mikołajkach z duetem Kuba i Kuba i naszymi słuchaczami. A jeżeli chodzi o to, co mam dla was na tę godzinę, to mam najlepsze polskie hity. Wiadomo, Beata Kozidrak, Phil z Lambery, Liber z Natalią Schroeder. Teraz ty, tak rozpoczynamy tę godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Najlepsze polskie hity w Radiu SK 2 w poniedziałkowe popołudnie 11 maja. Wiktor Waligura, Dry School, 4 pory roku. Za chwilę Sylwia Grzeszczak, Małe Rzeczy. W kolejce muzycznej też Warius Max z Kasią Stankiewicz i Kot Bez Ogona. Będzie też Big Day przygotowujący nas na lato i wakacje, bo zagrają kultowy w dzień gorącego lata. Jako że 17 po 3.

0: I pora zdecydowanie obiadowa, to mam nadzieję, że was trochę zainspiruje. Może tego potrzebujecie, bo chcę wam opowiedzieć o wynikach rankingu najnowszego zestawienia platformy Taste Atlas, które pokazuje, które kuchnie narodowe zdobywają serca smakoszy na całym globie. I okazuje się, że włoskie smaki królują w światowych rankingach. To jest absolutny szczyt. Na podium znalazły się także Grecja i Peru. Polska też jest w tym rankingu, to trzeba zauważyć. Zdecydowanie na 14 miejscu i to jest duże wyróżnienie. I to jest też świetny dowód na to, że tradycyjna kuchnia polska, czyli nasze pierogi, nasz bigos, czy żurek, czy schabowe. No one zdobywają uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą, ale coś mi się wydaje, że teraz, kiedy być może głód was ściska po robocie, to największe uznanie zdobędą właśnie u was, więc smacznego!
1: SK

0: zawsze mają. Może nie dzwoni, bo mu się, nie wiem, pieniądze na karcie skończyły, czy jak? Tak to działa? No to sam... Pamiętacie, za dzieciaka tak było, nie? Że jak się doładowanie na karcie skończyło, to już nie było SMS-ów i telefonowania. No ale dobrze, zostawiamy to z boku. Margaret bynajmniej za nami. Teraz 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Kilometrowe korki po wypadku na autostradzie A4 pod Opolem. Laweta najechała na tył ciężarówki. Jedna osoba zginęła, kolejna została ranna. Do wypadku doszło między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Do tematu będziemy wracać. Szwedzi napadli Norwega w Gdańsku. Sprawcy zagrozili mężczyźnie nożem i ukradli mu telefon i kilka tysięcy koron norweskich. Gdańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, zanim wsiedli do samolotu. Czwórka zatrzymanych usłyszała zarzuty i trafiła na 3 miesiące do aresztu. Grozi im nawet 20 lat więzienia. Chcą pomóc chorym na stwardnienie rozsiane. Fundacja Wstawaj Alicja organizuje bieg charytatywny połączony z piknikiem. Impreza odbędzie się 30 maja nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie. Biegi odbędą się na dystansach 3 i 10 kilometrów. Szczegóły dostępne na stronie fundacji.

0: I teraz czuję się takie błękitne niebo, wy na leżaczku albo na jakimś kocyku. Ach, pięknie, pięknie. Ale przecież nie w poniedziałek. Nie w poniedziałek, bo w poniedziałek to się człowiek jakoś tak z rozpędu przejmuje wszystkim. I po co? Nie wiem. Poniedziałek przejdzie, przeminie. We wtorek już jesteśmy bardziej znieczuleni. W środę to już w ogóle. W czwartek już jesteśmy głową gdzieś tam w weekendowych sytuacjach. A w piątek to już udajemy, że pracujemy, bo weekend od samego rana. Zdecydowanie. I trzeba sobie o tym mówić wprost. Mam oprócz błękitnego nieba za nami to jest TSK2, u nas najlepsze polskie hity. 16, nie no, tak, 16, dokładnie, 16 minut do godziny 16 pozostało. Myślałem, że chcę was trochę okłamać, ale umysł czasami przekorny bywa i nas oszukuje. Tymczasem jeszcze w nawiązaniu do tych kuchni i tych rankingów kulinarnych, o których wam w tej godzinie opowiadałem, Marzena się odezwała, że u niej dzisiaj na obiad będzie pizza, czyli zdecydowanie numer jeden tego owego rankingu Taste Atlas, bo tam było, że kuchnia włoska. Mam tylko nadzieję, że jest to pizza, która nosi znamiona jakiegoś polskiego wynalazku, nie wiem, kabajska czy jak?
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria.
2: I praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ciasto jogurtowe z rabarbarem, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 34,99 za kilogram. Teraz tylko 29,99 za kilogram, cena z aplikacją. Pierogi z jagodami i twarogiem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 13,99 za sztukę, teraz tylko 11,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
11: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
10: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
11: Niemożliwe.
10: Na kiermaszu płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
11: Sprawdźmy to.
10: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie ulica Górna 3, kiermaszplytek.pl.
12: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus 1. Więcej na galeriaecho.pl.
13: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
16: I po reklamie.

0: To Vito Bambino i Zalia i decyzje w Radiu SK2. Za chwilę godzina 16. O 16 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym lokalnym podwórku. A zaraz po 16 muzycznie będę robił co w mojej mocy, żeby wam było fajnie. A Jarząbek wpadnie oczywiście ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Great Brands.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 3,17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
15: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
19: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
20: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
25: Kielce nam się korkują o tej porze od ulicy Łódzkiej do 1 Maja i Alei 9 Wieków Kielc. Oczywiście korkować się będzie ulica Pakosz, Krakowska, Tarnowska, Żytnia czy Żelazna. Korków mamy sporo, noga z gazu, kierowcy jest ślisko. A pogoda w Kielcach niestety nie będzie zachwycać. Cały czas możemy się spodziewać opadów deszczu do późnych godzin wieczornych. Temperatura w okolicach 15 stopni, jutro maksymalnie 13.
24: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
26: Jest 16. News Esk 2, Jakub Konieczkowicz. Poważne utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4. Na wysokości Opola autolaweta najechała na tył ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, jedna jest ranna.
27: Strażacy odstąpili od udzielenia czynności pierwszej pomocy ze względu właśnie na stan tej osoby. Jedna osoba była ewakuowana przez strażaków przy użyciu narzędzi hydraulicznych.
26: Relacjonuje Adriana Malina z Opolskiej Straży Pożarnej. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Trzeba jechać przez Opole i tak już zakorkowane z powodu porannej kolizji na autostradzie pod Brzegiem, gdzie ciężarówka najechała na bariery energochłonne. Utrudnienia na A4 mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Zostajemy przy informacjach z dróg. Ponad 20 osób zostało rannych w wypadku w Konopnicy pod Lublinem. To po zderzeniu pasażerskiego busa z osobówką, mówi Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
28: 6 osób zostało już przetransportowanych do szpitala, w tym 4 dzieci.
26: To młodzi pasażerowie busa oraz kierowca i pasażer osobowego Audi. Służby ustalają przebieg zdarzenia. Podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Ma się zakończyć jeszcze dziś. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się z apelem. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Przepłynęliśmy przez to razem przez morze. Teraz mamy nadzieję, że wszyscy wszyscy bezpiecznie wrócą do domów. Po ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Przed godziną 18 ruszy pojedynek 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Naomi Osaką, a nastroje w polskiej ekipie są bardzo dobre, bo Iga Świątek bardzo pewnie w trzeciej rundzie pokonała Elisabetę Cociaretto 6-1 i 6-0.
0: SK2 News, Kielce.
25: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Talent Dujszybajew pożegnał się z kibicami podczas meczu w hali Legionów. Trener został uhonorowany.
1: Jak mogę płakać, kiedy widziałem taką atmosferę, co zrobili kibicy, tylko jestem wdzięczny. To jest coś niesamowitego. Kiedy ty pożegnasz w takim stylu, to chcesz tylko dalej pracować.
25: Trener Dujszybajew może niebawem trafić do niemieckiej Bundesligi. Koniec tremu przed obiektywem i słuchaniem uwag o poprawianiu podbródka. W nowym kieleckim studiu przy Nowaka Jeziorańskiego sesję wykonasz całkowicie sam. Zdjęcia dostaniesz jeszcze tego samego dnia. Więcej na sk.pl.
2: Dom Kleon. Tak bardzo dla tych, którzy kończą pracę i do domu zmierzają, ale mam nadzieję, że wasz dom jednak blisko i ta podróż będzie krótsza. 3 minuty po godzinie 16 to jest SK2, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Tak, Jarząbek też będzie, za chwilę będzie.

0: Tak jakoś sprzyja to, prawda? Takiej aktywności. No dobra, na rower też pasuje. Na hulajnogę też się nada, na pewno. Bylebyśmy byli aktywni. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity, za chwileczkę kombi i ślad. 13 po czwartej teraz jednak.
1: Jarządek, prawdę ci powie.
2: Coraz trudniej odróżnić prawdziwy komunikat od zwykłego oszustwa. Teraz cyberprzestępcy podszywają się już na przykład pod M obywatela i robią to naprawdę wiarygodnie. Takiego oszustwa chyba jeszcze nie było. SMS przychodzi z nazwy M obywatel, dokładnie takiej samej, jakiej używa oficjalny system. W treści dostajemy informację o rzekomym wykroczeniu drogowym i konieczności opłacenia mandatu. No i człowiek głupieje, bo może jednak gdzieś jakiś fotoradar mnie złapał albo wymusiłem pierwszeństwo. Skoro oficjalna rządowa aplikacja mi o tym mówi, to coś musi być na rzeczy. Co więcej, po kliknięciu w link trafiamy na stronę przypominającą serwis rządowy. Można tam sprawdzić punkty karne, ale finał zawsze jest ten sam: nieopłacony mandat na 200 zł. I prośba o podanie danych do karty. Problem w tym, że to nie jest żadna płatność. W praktyce przestępcy próbują dodać naszą kartę do własnego portfela Google Pay i uzyskać dostęp do pieniędzy bez kolejnych potwierdzeń. Eksperci przypominają więc, żeby bardzo dokładnie sprawdzać adresy stron. Fałszywe linki często mają w nazwie gov albo pl, ale nie kończą się na gov.pl. Warto też czytać komunikaty z aplikacji bankowej. A jeśli ktoś już podał dane karty, to najlepiej po prostu od razu skontaktować się z bankiem i wytłumaczyć, że chodzi o fałszywy.
3: Mandat! Mandat!
1: Jarządek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: I wiecie co? On po raz kolejny zrobi to jutro po godzinie 16 tradycyjnie, a teraz już 14 po 16. Ja wiem, że tylko minutka minęła, ale jak ktoś pracuje do 17, to każda minuta dla niego na wagę złota. Zdecydowanie. To jest SK2.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonę komuś drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: Sanach i Krzysztof Zalewski, Viva l'Arte, to jest K2 Nas, najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Doda, będzie Michał Szczygieł, będzie ONA. A już teraz, jako że 16.30, to będzie skrót najważniejszych newsów. W SC2 Jakub Konieczkowicz.
1: Z ostatniej chwili 9 ustaw podpisał prezydent Karol Nawrocki, zawetował natomiast 2. Chodzi o ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz o kształtowaniu ustroju rolnego. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie Grzegorza B. i Rafała P. W grudniu ubiegłego roku w Kniarzycach koło Przemyśla próbowali zastrzelić 58-letniego obywatela Armenii, a następnie uciekli na Słowację. Po sprowadzeniu do Polski usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Akt oskarżenia jeszcze nie trafił do sądu. Śledczy czekają na dokumentację ze Słowacji. Obu mężczyznom grozi dożywocie. Są już 4 młode w gnieździe bocianów w nietulisku dużym w Świętokrzyskiem. Życie ptasiej rodziny od lat obserwują internauci. To dzięki transmisji online.
2: Są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
1: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej i dodaje, że poprzednie gniazda niszczyły wichury. Kilka lat temu mieszkańcy przygotowali dla bocianów specjalne gniazdo na słupie.

0: Kultowe czasy kultowego zespołu ENA. Koła czasu w Radiu SK2. Tak wam gramy najlepsze polskie hity. 18 minut zostało do godziny 17. A propos Agnieszki Chylińskiej, która tutaj wiadomo, w tych kultowych czasach i tym kultowym zespole na wokalu. Niebawem, bo 23 maja będzie urodzinowy wielki koncert w Łodzi. Właśnie Agnieszki Chylińskiej. Kto ma bilety, ten się cieszy, bo to będzie fajne wydarzenie. Mnóstwo gości. Jak na świętowanie urodzinowe przystało. Niestety koncert jest już wyprzedany. Fukaj i Vito Bambino. Zabiorę cię tam, tak muzycznie będzie za chwilę w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
15: Ja? Nie.
14: Jak to?
15: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
18: I po reklamie.

0: To Jugotonin Kazik, Malciki w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że dzięki nim wszędzie tam, gdzie jesteście, w pracy, w domu, w szkole, na uczelni, a może nawet na wakacjach. No co, no może ktoś sobie tak w maju zrobił trochę wolnego. Było wam fajnie. No to teraz jeszcze powiem więcej, będzie wam jeszcze lepiej. Po godzinie 17 w dalszym ciągu będziemy grać najlepsze polskie hity. Ale zrobi to już Antonina Van Dessel.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
15: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
20: Że całe Kielce nam się korkują i na dodatek tutaj kierowcy, uwaga, już o godzinie 17 z Politechniki Świętokrzyskiej wystartuje korowód studencki, bo tak trwają właśnie juwenalia. Studenci będą się poruszać w stronę rynku, także natraficie na utrudnienia. A na termometrach w Kielcach temperatura w okolicach 15 stopni i wciąż możemy się spodziewać przelotnego deszczu. Jeśli chodzi o jutro, to temperatura maksymalnie do 13 będzie padać na pewno przez pierwszą połowę dnia.
19: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Do szpitala trafiło już 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublin i Bartłomiej Ważny. Bartku, co wiadomo na ten moment?
21: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
1: Droga w Konopnicy przy miejscowym kościele jest cały czas zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie, a tak tłumaczy swoją decyzję.
22: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
1: Mówił prezydent. Poza ustawą o likwidacji CBA, prezydent zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, jednak zdaniem głowy państwa w praktyce osłabiały kontrolę państwa w tym zakresie. Początek tygodnia pod znakiem burz. W alertach prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza ścianą wschodnią i północno-zachodnią częścią kraju.
23: Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami możliwe będzie również opad gradu.
1: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW i dodaje, że w kolejnych dniach czekają nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną zorzką.
23: Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków.
1: Ocieplenie według prognoz możliwe dopiero pod koniec tygodnia.
24: SK2 News, Kielce.
20: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Kielecki MZD ogłosił przetarg na remont ulicy Jagiellońskiej. Prace obejmą 700-metrowy odcinek od Karczówkowskiej do Krakowskiej. W planach jest nowa nawierzchnia, krawężniki i regulacja studzienek. Trener Jacek Zieliński nie rozważa dymisji. Korona pod wodzą doświadczonego szkoleniowca notuje serię 6 meczów bez wygranej i jest blisko strefy spadkowej.
25: Na pewno bezradność mi nie towarzyszy. Złość tak, wyrzuty do piłkarzy absolutnie nie. Hasło o rezygnacji, nic takiego nie będzie z mojej strony.
20: Do końca sezonu pozostały tylko 2 mecze.
26: Z tego wszystkiego, z tych całych newsów, aż widzicie, zapomniałam się, szanowni państwo, jesteście na pewno teraz w korkach. No i powiem wam tak. Dzień dobry, Antonina Wandesel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity, które sprawią, że korek po prostu minie raz, dwa. Więc co będziemy gadać? Zaczynamy z najlepszą polską muzyką, a w tej godzinie naprawdę będzie mega, mega dobrze.

Wiadomość na Messengerze radiowym od słuchaczki Magdaleny, że jak ta piosenka Alicji Majewskiej Odkryjemy miłość nieznaną leci, zawsze śpiewa. I powiem wam szczerze, też tak mam. Ale nie o tym, bo stoicie w korkach, a ja lubię wam mówić o newsach prosto

z internetu i o tym, co się dzieje, a może nie jesteście na bieżąco, więc się dowiecie tego, o czym teraz huczy po prostu. Słuchajcie, w ten weekend w Warszawie odbyła się impreza Techno Circo Loco na placu w Wilanowie, w ogrodzie. No i tutaj po prostu to, co się działo, to była prawdziwa stolica tańca, świateł, no i niestety ogromnych emocji, bo jedni mówią, że to był sztos i prawdziwa energia, inni łapią się za głowę i pytają, czy to na pewno jest dobre miejsce na tak duże i tego rodzaju wydarzenie. W sieci aż wrze. Zdjęcia, komentarze, gorące dyskusje lecą chyba szybciej niż beat, który zapodał tam DJ w rytmach techno. Jedni oczywiście bronią imprezy, inni mówią o skandalu i ekologicznych wątpliwościach. No i tutaj zdania są mocno podzielone, zostawiam do oceny Wam, ale jedno jest pewne. Ten weekend jeszcze bardzo, ale to bardzo długo będzie huczał w internecie. Circo Loco Warszawa 2026. No, na pewno potrafili zrobić tak, żeby było głośno. A my wracamy do polskiej muzyki, bo od tego jest Radio SK2 i już teraz u nas muzycznie Igo i Bruce. Będzie spokojnie i przyjemnie.

0: Dla mnie to jest taki trochę tajemniczy numer. Wiktoria Kida i Oskar Cyms, Księga Żywiołów, gdy będziesz sam. Eurowizja 2026 oficjalnie rozpoczęta. W Wiedniu odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której oficjalnie rozpoczęto eurowizyjny tydzień. Reprezentanci krajów uczestniczących przeszli po turkusowym, nie czerwonym, a turkusowym dywanie i nie mogło oczywiście zabraknąć naszej gwiazdy z Polski, Alicji Szemplińskiej, która już zbiera pierwsze punkty, no za styl oczywiście. Piosenkarka postawiła na klasyczną, białą i nowoczesną sukienkę, naprawdę wyglądała zjawiskowo, no i naprawdę spokojnie mogłaby zgubić się gdzieś między hollywoodzkimi gwiazdami. Tak pięknie wyglądała. Fani od razu zwrócili uwagę na to, że było klasycznie, nowocześnie, no i bardzo eurowizyjnie. Obok Alicji pojawili się też tancerze w czarnych garniakach, więc całość wyglądała trochę jak premiera nowego filmu o Bondzie, tylko tak wiecie, trochę z większą ilością brokatu i przepychu. No i teraz pozostaje najważniejsze pytanie. Czy po takim wejściu będzie też mocne wejście do finału? No my trzymamy kciuki za Alicję i oczywiście go Alicja, go! I za to, żeby Europa powiedziała Polsce jedno wielkie, duże dyspon, czyli że jesteście najlepsi.
1: SK2. Autopromocja. Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
7: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ciasto jogurtowe z rabarbarem, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 34,99 za kilogram. Teraz tylko 29,99 za kilogram. Cena z aplikacją. Pierogi z jagodami i twarogiem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Teraz tylko 11,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
11: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. Masz ochotę na kino, które wciągnie cię na dobre? Zbieraj ekipę i wpadaj na maraton filmowy już 13 maja do Wojewódzkiego Domu Kultury przy Ściegiennego w Kielcach. Na dużym ekranie dwie kultowe produkcje: Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia i Dwie Wieże, czyli epicka historia, którą najlepiej przeżyć razem. Czeka na ciebie również strefa relaksu, popcorn, bubble tea, pizza. Przy okazji sprawdzisz ofertę świętokrzyskich uczelni oraz projektu Dziś Uczeń, jutro student. 13 maja, WDK, godzina 11, wstęp wolny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeuświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
13: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Na stanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus 1. Więcej na galeriaecho.pl.
16: Echo. Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
17: I po reklamie.

0: No trzeba przyznać zupełnie szczerze, że my w Radiu SK2 to fajnie wam gramy, co? To była Jula za każdym razem. Po 18, no oczywiście dalej będziemy grać bardzo dobrze i w 100% po polsku. Na początek Baim, Anna Jurksztowicz i Perfekt. Warto zostać z nami, więc co? No słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
4: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki, zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
5: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie +1. Więcej na galeriaecho.pl.
6: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
9: I po reklamie.
10: Jest 18, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Jutro tańsze tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93 zł, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Rządowy pakiet CPN ustalający maksymalne ceny paliw działa do piątku, ale jego kolejne przedłużenie rekomenduje minister energii. Mundurowi wszczeli już postępowanie. Policja w Hrubieszowie sprawdzi, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Przypomnijmy, Pawła K. zatrzymano w czwartek. Był poszukiwany, bo nie stawił się na 1,5-roczną odsiadkę. Został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. W nagranym przez siebie filmiku nazwał samochód ofiar trumną na kółkach. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego już za uczniami. Jak sobie dziś poradzili?
11: Nie było najgorzej.
12: Przemówienie trudne było.
13: Trudny był trudniejszy.
14: A właśnie niektóre były takie inne. Na pewno był jakiś motorobot, coś takiego.
10: Mówili ósmoklasiści z Łodzi. Jutro egzamin z matematyki, w środę z języka obcego. Wyniki 3 lipca.
0: A na zegarach punktualnie godzina 18.01 i w tej godzinie powiem wam o najdroższej pizzy w Polsce. I naprawdę jest mega droga, ale za to podobno mega smaczna, więc koniecznie zostańcie. Ale my nie po to tutaj jesteśmy. Jesteśmy po muzykę oczywiście i w tej godzinie same muzyczne sztosy. Antonina Van Dessel, dzień dobry, a powoli już takie poniedziałkowe

Pomimo tytułu uważam, że to jest bardzo dobry i pozytywny numer. Lor, wszystko jedno, wszystko źle. A u nas poniedziałek, wszystko dobrze i nie wszystko jedno, bo poniedziałek już chyli się ku końcowi, więc to znaczy, że do weekendu już tylko 4 dni, moi drodzy. Ale nie o tym, bo chciałam wam powiedzieć o youtuberze Oksiążulu, którego pewnie kojarzycie, bo on daje znaczek Muala i znaczy, że lokal z jedzeniem gastronomicznym jest wybitny i bardzo dobry. Więc słuchajcie, Książulo pojechał do Głogowa i zamówił najdroższą pizzę w Polsce. Cena? Uwaga! 1500 zł. No, za tyle to niektórzy mają wakacje all inclusive, a tutaj jest po prostu pizza. A co było na tej pizzy? Bo pewnie jesteście ciekawi, co ona takiego w sobie miała, że tyle kosztowała. Była na niej ekskluzywna wołowina Wagyu, do tego kawior z jesiotra, no to już wiadomo, że drogo. No, brzmi to bardziej jak karta z jakiejś ekskluzywnej restauracji, a nie pizza. No, ale co ciekawe, 1500 zł, ale połowa pieniędzy trafia na fundację charytatywną, więc no już 750 zł, no to już nie tak źle. No i najważniejsze, Książulo stwierdził, że pizza była naprawdę bardzo dobra. Czy warta 1500 zł? No, pozostawiam to już wam. Ja jednak chyba zostanę przy hawajskiej za 4 dychy i to w promce. Peska 2. A propos jedzenia, Kasia Kowalska, pieprz i sól teraz w Radiu SK2.

No wszystkie Wiktorie pewnie były mega szczęśliwe. Jam, sen o Wiktorii. My w Radiu SK2 lubimy wam grać klasyki, ale i nowości. I za chwilę taka nowość, że ja już się jaram, że to będzie leciało, bo uwielbiam ten numer i wy też go uwielbiacie, doskonale o tym wiem. Słuchajcie, już za moment u nas męskie granie Orkiestra 2026 i koncerty męskie granie w tym roku 26-27 czerwca w Żywcu, później Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. I z tego co widzę, bilety są jeszcze dostępne, więc jeżeli chcecie usłyszeć to trio, które za chwilę u nas poleci na żywo, no to macie jeszcze szansę. Już za moment Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino i numer nareszcie, absolutny hit i czat. I jeżeli chcecie też posłuchać o tym numerze, jak rozmawiała ta ekipa z Rafałem Adamczakiem u nas, bo wpadł do nas niedawno do studia Radia SK2, to wbijajcie na naszego Instagrama i zobaczcie, o czym rozmawiali. A powiem tylko, że mówili też o tym, jak ciężko było utrzymać w tajemnicy, że wypuszczają taki przebój. Wcale się nie dziwię. Dobra, już nie gadam, posłuchajmy po prostu. Nareszcie!

0: To było zupełnie nowe, świeże brzmienie i takie bym powiedziała nawet lekko oryginalne, orientalne. To była Zofia Alaja i jej nowa piosenka Kupiłam bilet. To jest taki bardzo osobisty numer, bo Zofia sama napisała tekst i muzykę. To jest kawałek o marzeniach i o tym, że nie zawsze wszystko wychodzi, ale też o tym, żeby się nie poddawać i mieć do siebie trochę luzu. No bo wiecie, to jest w życiu najważniejsze. Zofia tworzy spokojny, emocjonalny pop i właśnie kończy pracę nad swoją pierwszą płytą. Więc co ciekawe, dodam, studiowała pisanie piosenek w Londynie i właśnie tam nagrała też teledysk do Kupiłam bilet. No i tak słuchając jej i przeglądając o niej i o tym, co tworzy, mam wrażenie, że to dopiero początek i myślę, że o tej artystce może być jeszcze naprawdę głośno, więc warto zapamiętać jej nazwisko. Zofia Alaja. A za moment u nas Skaldowie Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Będzie pięknie.
1: SK2. Reklama. Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na Twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
5: Ja? Nie!
4: Jak to?
5: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
6: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

zawsze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Na kilka chwil przed godziną 19 w Radiu SK2. W poniedziałkowy wieczór gramy Wam spokojnie. Natalia Kukulska, im więcej Ciebie, tym mniej. Po 19 na początek już niespokojnie, tylko z przytupem Golec u orkiestra, BDOS i Grumi górą Ty. Koniecznie zostańcie i słyszymy się za momencik.
1: Reklama. Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
2: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
1: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
2: Niemożliwe.
1: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
2: Sprawdźmy to.
1: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszpłytek.pl.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
6: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Weronika Wawrzyk, na początek krótka przypominajka o strefie E1 Gokart przy ulicy Ściegiennego. Jeśli macie ochotę na dawkę adrenaliny i może troszeczkę konkurencji ze swoimi znajomymi, wpadajcie tam koniecznie. Są też tandemy, na których możecie pojeździć sobie w parach. I przypomnę jeszcze o parku rozrywki i alei miniatur Sabbat Kraj. No tam wystarczy Wam jeden dzień, żeby zwiedzić wszystkie zakątki naszego pięknego świata. No i mamy godzinę 19 w poniedziałek, 11 maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. I mam nadzieję, że większość już wróciła z pracy i odpoczywa, więc dobrze, bo oprócz najlepszej muzyki po 19 powiem o dramie jedzeniowej w internecie z Dodą na czele. Więc co? Posłuchajmy.
11: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
12: Polskie hity.
11: SK2.
0: A żebyście nie przycinali komara na kanapie, już teraz na pobudzenie Golec u orkiestra, BDOS i Grumi górą Ty w SC2.

Z rokowym pazurem w Radiu SK2 Ira, dlaczego nic? Słuchajcie, będzie o aferce w internecie, w naszym show biznesie. No bo poszło znowu o jedzenie. Tym razem żona lidera zespołu Big Cyc, Karolina Skiba, ostro pojechała po Dodzie, po tym jak wokalistka pochwaliła się swoją dietą, która jest oparta głównie na stekach, rybach i jajkach. Skiba zarzuciła jej hipokryzję, bo z jednej strony Doda angażuje się w pomoc zwierzętom, no a z drugiej mówi o diecie bogatej w produkty odzwierzęce. No i internet oczywiście jest podzielony na totalnie dwa obozy. Jeden team Doda, drugi team Karolina. No i jedni bronią Dody i mówią, hej, no przecież

0: Pięknie śpiewają dwaj panowie Sikorscy, Jeremi Sikorski i Artur Sikorski i ich młodość w Radiu SK2. Słuchajcie, ja bardzo sportowym flikiem nie jestem, ale o sporcie wam powiem, bo Wojciech Szczęsny świętuje Mistrzostwo Hiszpanii. Tak jak większość ludzi świętuje długi weekend, czyli głośno, w tłumie, no i totalnie bez hamulców. Po wygranej Barcelony z Realem Madryt polski bramkarz wyszedł do kibiców na ulicę i razem z nimi śpiewał klubowe przyśpiewki. Nagranie momentalnie podbiło internet, możecie to zobaczyć w necie. Fani są oczywiście zachwyceni, bo Szczęsny wyglądał bardziej jak naczelny kibic Barcelony niż zawodowy piłkarz za miliony euro. Super. No i trzeba przyznać, facet ma talent nie tylko do bronienia strzałów, ale też do robienia mega imprezowej atmosfery. A internet, no internet już pisze, że jeżeli Wojtek kiedyś skończy karierę piłkarską, to spokojnie może zostać wodzirejem na mistrzowskich imprezach.
1: SK2.
0: A teraz Szymon Wydra i Carpe Diem, teraz wiem.

0: To była świeżutka Kasia Sienkiewicz, Były momenty. Kasię znacie z Kwiatu Jabłoni i poszła w solową karierę. I to jest pierwszy singiel z solowego projektu. Bardzo dobra nuta i naprawdę jestem ciekawa, co będzie dalej. A Kasia, która pięknie wyglądała, odwiedziła ostatnio nasze studio Radia SK2 w piątek, była u Łukasza Zduńczyka i opowiadała właśnie o tej piosence. Więc wpadajcie na nasze media społecznościowe, zobaczcie, jak Kasia pięknie wyglądała i była w kolorach naszej stacji, więc ha, ha, ha, domyślcie się w jakich. No i posłuchajcie, o czym rozmawiała z Łukaszem Zduńczykiem. A numer jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. A za moment w SC2 klasyk 1.8L. Jak zapomnieć? SK2.
1: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

0: i na zegarach w poniedziałkowy wieczór mamy powoli godzinę 20. To były łzy i absolutny klasyk, czyli Narcyz. Po 20 na początek dwa super dueciki, czyli Wiktor Waligura i Dryskul oraz Mezo i Liber. Więc zapowiada się bardzo dobrze. A co jeszcze? Zostańcie i przekonajcie się.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Weronika Wawrzyk, witajcie po raz kolejny Kielcuni. Jeśli macie ochotę na szybką jazdę, ale niekoniecznie chcecie płacić mandat, to koniecznie wybierzcie się do strefy E1 Gokart przy ulicy Ściegienego. W centrum rozrywki Amfitoria jest też kręgielnia oraz park trampolin. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Koniecznie pamiętajcie również o Parku Legend w Nowej Słupi. Tam nie tylko poznacie legendy, ale polatacie też na miotle.
0: No i mamy godzinę 20 w poniedziałek 11 maja. Ja to mówię z wielkim uśmiechem, dlatego że kończy się poniedziałek, więc do weekendu coraz bliżej. Antonina van Dessel, dobry wieczór, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. I po 20 oprócz tych najlepszych polskich hitów, oczywiście jakieś dramy, które się wydarzyły w polskim internecie, ale będą też porady ogrodnicze. Bądźcie ze mną.
5: Najlepsze polskie hity.
6: Polskie hity.
5: SK2.
0: I po 20 zaczynamy pięknie, super numerem. Warius Manx, Zamigotał świat. Pewnie poznaliście po jednej.

Co wam powiem, to wam powiem, ale Oskar Cyms i numer cały czas bardzo dobrze wchodzi w poniedziałkowy wieczór. Teraz będzie trochę o pogodzie i trochę o ogrodnictwie, bo za oknem mamy naprawdę trudny czas. Jest sucho, dzisiaj lekkie, bardzo przelotne opady w niewielu miejscach w Polsce. No i ta susza daje się we znaki nie tylko nam, ale też zwierzętom. No i ptaki mają problem ze znalezieniem wody, jeżyki i inne małe stworzenia też walczą o przetrwanie. No i tutaj dobra wiadomość, bo możemy im pomóc w bardzo prosty sposób. Wystarczy w ogrodzie albo na działce postawić miskę, albo poidełko ze świeżą wodą. I tutaj ważne, żeby tę wodę zmieniać codziennie. No i to jest taki drobiazg dla nas, a dla nich często w obecnej sytuacji kwestia życia. A w zamian ptaki odwdzięczą się śpiewem i pięknym widokiem, a jeże zrobią porządek z nieproszonymi gośćmi w ogrodzie, bo jeże zjadają na przykład ślimaki albo inne drobne szkodniki, nawet ze skrońce. Czyli w sumie pomagamy zwierzakom, a one pomagają nam, więc to jest proste rozwiązanie i bardzo dobre dla wszystkich, więc drodzy słuchacze, do dzieła, pomagajmy. SK2. A muzycznie teraz u nas bardzo pięknie. Bajm piechotą do lata.

ale tańczyło się do tego na szkolnych dyskotekach. Wilki i Bohema. A ja będę dalej o aferkach, bo dziś w poniedziałek po prostu afera goni aferę w polskim showbiznesie. No i słuchajcie, Lanberry wróciła do swoich słów o Vicky Gabor i nie zamierza ich odwoływać. Przypomnijmy, jakiś czas temu powiedziała, że zastanawia się, czy Vicky jest naprawdę szczęśliwa, no bo czasami wygląda na smutną. No i internet od razu odpalił tryb drama. Vicky odpowiedziała wtedy krótko. Jestem szczęśliwa, po prostu nie skaczę cały czas z uśmiechem. A teraz Lanberry mówi wprost. Powiedziałam to, co widzę. Chociaż przyznaję też, że czasem można sobie coś dopowiedzieć. Czyli w sumie klasyczna sytuacja. Jedna coś powiedziała, druga się obraziła. Internet zrobił z tego serial na 3 sezony, a wszyscy i tak dalej słuchają ich muzyki. A my dalej będziemy ją puszczać, bo pomimo afer i dram dziewczyny, no dobrze śpiewają. A teraz ani Sandra, o Jezu, ani Lanberry, ani Vicky, tylko właśnie Sandra Razer bez afery. Już teraz w SC2 lepiej niż teraz.

0: Fajnie się tego słuchało, co? Ja od razu dodałam do playlisty, no bo to jest projekt Babie Lato, który wraca w nowej odsłonie. Tym razem projekt tworzą Natalia Grosiak, Bella i Katia, a ich wspólny singiel na 2026 rok to numer, który przed chwilą usłyszeliście pod tytułem Dwa Słońca. I to jest taki letni, lekko folkowy pop, gdzie najważniejsze są instrumenty, no i idealne współbrzmienie głosów dziewczyn. Artystki podkreślają, że cała ta piosenka powstała wspólnie, od tekstu po muzykę, no i ma pokazywać energię, która pojawia się, gdy trzy różne muzyczne światy spotykają się w jednym miejscu. I myślę, że świetnie im się to udało, bo naprawdę numer mega. Dwa Słońca to też zapowiedź koncertów Babiego Lata na trasie Letnie Brzmienia 2026, czyli będzie można usłyszeć ten projekt na żywo w kilku miastach w Polsce. No i myślę, że warto. A za moment u nas, no, równie dobry artysta. Król Dawid Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Zaplanuj wymianę opon w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Oferujemy wymianę opon i kół, wulkanizację, prostowanie i wyważanie felg i kół, pompowanie kół azotem. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty w godzinach od 8 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92. Zapraszamy również do naszej stacji diagnostycznej oraz stacji paliw.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: na chwilę przed 21 w ST2 Kuba i Kuba stygnie lato. A chłopaki będą z nami na mazurskiej majówce Radia SK2, która już od jutra w Mikołajkach. No i dadzą prywatny koncert dla wszystkich, którzy z nami jadą. Ja już zazdroszczę. Oj, będzie się tam działo. Naprawdę. A po 21 co w Radiu SK2? Dalej oczywiście najlepsze polskie hity i magazyn muzyczny. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam poniedziałkowe wieczorne buziaki. Dobrej reszty tygodnia. Pa!
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Weronika Wawrzyk, już 15 maja na Kieleckiej Kadzielni Politechnika Świętokrzyska będzie świętować swoje studenckie juwenalia. Na scenie pojawi się bracia Kacperczyk, Fagata, Kac Bałagan oraz Kizo. Mamy dla was wejściówki, piszcie po nie na kielce@sk.pl i króciutko mi wytłumaczcie, dlaczego właśnie do was muszą trafić wejściówki na wielkie juwenalia Politechniki Świętokrzyskiej.
10: Magazyn lokalny.
12: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Sezon motocyklowy trwa praktycznie cały rok, jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwalają na poruszanie się jednośladami. Motocykliści muszą jednak pamiętać o wielu ważnych aspektach, dzięki którym ruch na drodze będzie bezpieczny. Oprócz praktyki ważna jest także wiedza teoretyczna i zdrowy rozsądek.
13: Dzień dobry, nazywam się Tkacz Paweł, instruktor z jednej z kieleckich szkół jazdy.
12: Porozmawiamy sobie o sezonie motocyklowym, o jeździe na motocyklu. Zacznijmy od początku. Jak się nauczyć jeździć na motocykle? Jak ta nauka od krok po kroku wygląda? Od czego się zaczyna kurs?
13: No przede wszystkim trzeba zacząć od rozmowy z kursantem na temat, jak w ogóle działa motocykl, jakie są zasady kierowania, zasady poruszania się na motocyklu, gdzie znajdują się dane elementy, bo to inaczej wiadomo niż w samochodzie osobowym. No trzeba kursanta też uświadomić nie tylko o tych miłych, fajnych sprawach, z czym się wiąże motocykle, tylko też z aspektami, które są, no jednak mogą nieść ze sobą konsekwencje, prawda, pewnych wydarzeń. Więc trzeba uświadamiać kursantów, że motocykl to też fajna, przyjemna sprawa, ale niebezpieczeństwo, tak?
12: Czyli zaczynamy od takich zajęć teoretycznych?
13: Tak, ale mówimy tu o wykładzie. No, myślę, że tak co najmniej pół godzinki, czasami do godziny, w zależności od kursanta, trzeba poświęcić na to, żeby przedstawić kursantowi, jak działa motocykl, gdzie mamy sprzęgło, hamulec, gaz. No, najważniejsze hamulec w tym momencie, bo tutaj jest najwięcej problemów z początku i utrzymania równowagi, prawda? Więc głównie odbywać to w sposób ruszania, zatrzymywania, aż kursant opanuje ruszanie, zatrzymywanie, równowagę.
12: A na co motocyklista musi zwracać większą uwagę niż kierowca samochodu?
13: No na pewno musi zwracać uwagę na nawierzchnię, stan tej nawierzchni, dziury na drogach, jakie mamy porę dnia, bo to nocą też się jeździ gorzej na motocyklu, warunki atmosferyczne. No i przede wszystkim musi zwracać uwagę na większą rzecz niż kierowca samochodu osobowego, ze względu na to, że nic nas nie chroni jako motocyklistów, tak?
12: Czyli po prostu są bardziej narażeni na drodze.
13: Tak, zdecydowanie. No i też mówimy tak właśnie, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, czy też właśnie nawierzchnię, to też musi zwracać uwagę, czy nie ma piasku, kamieni i w ten sposób musimy oceniać realne zagrożenie na drodze.
12: A jak wygląda taki egzamin na motocykl w praktyce?
13: Na egzamin mamy z kategorii A, A2, A1 czy AM. Odbywa się na początku na placu manewrowym. Tu trzeba zaliczyć zadania egzaminacyjne. Potem jest w ruchu drogowym, natomiast najwięcej problemów sprawia jednak ten plac manewrowy, bo tych zadań tam jest sporo i o nich trzeba zacząć głównie naukę na motocyklu.
12: Czyli to jest taki slalom po prostu, tak?
13: Tak, mamy tam slalom wolny, slalom szybki, mamy omijanie przeszkody, przejazd w kształcie cyfry 8, mamy hamowanie awaryjne, hamowanie w miejscu wyznaczonym, no i początek, czyli obsługa motocykla i przetoczenie motocykla. motocykla.
12: Tak w praktyce to jest trudniejsze, jazda motocyklem niż samochodem?
13: No zdecydowanie jest trudniejsze, tutaj musimy skoordynować tak naprawdę wszystko, do tego jeszcze musimy utrzymać równowagę i pilnować tego, co dzieje przed nami, za nami i koło nas tak naprawdę.
12: Spotykasz takich kursantów, którzy rezygnują w trakcie kursu, mówią, że to nie jest dla nich?
13: Zdarzyło się już takie sytuacje, że po prostu ilość godzin wyjeżdżona dalej nie przynosiła odpowiednich skutków, czyli motocykl nie był w pełni kontrolowany, a co za tym wiąże się, no, że na drogę strach wyjechać wtedy, prawda, więc zdarzały się rezygnacje.
12: Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez motocyklistów?
13: Myślę, że tutaj możemy na pewno wymienić nieodpowiednie używanie hamulca, tak? Bo hamulec jednak w motocyklu nieumiejętnie używany może spowodować upadek motocykla. Na pewno nieumiejętne operowanie rogazem, czyli po prostu nadmierna prędkość, tak? Czyli motocyklista powinien przewidywać to, co się dzieje na drodze i wiedząc o tym, że nie zatrzyma się tak sprawnie jak pojazd samochodowy, prawda? Tutaj motocyklista musi przewidywać więcej, bo motocykl na śliskiej nawiesie czy w zakręcie tak szybko nie wyhamuje. No i często zakręty się robią zbyt szerokie dla motocyklisty i się kończy tak, jak się kończy, prawda? Więc tutaj musimy na pewno wspomnieć o tym, żeby bezpiecznie jeździć.
12: Czy kierowcy aut powinni jakoś szczególnie zachowywać się wobec motocyklistów? Czy panuje taka niechęć wobec nich?
13: Myślę, że może nie te, co powinni, co mogliby po prostu bardziej nam ułatwić jazdę po drogach, choć i tak kultura jazdy się bardzo zmieniła. Pojazdy nam zjeżdżają, tylko mówiąc, robią nam troszkę miejsca więcej, więc kultura w Polsce się zmieniła wśród kierowców. Natomiast myślę, że mogliby jeszcze bardziej do tego przyłożyć się, żebyśmy się wszyscy na drodze pomieścili, prawda? Bo motocykl nie zajmuje jak dużo miejsca, tak jak pojazd, więc myślę, że tutaj mogliby po prostu bardziej przyłożyć uwagę na to, by dojeżdżać do lewej bądź prawej krawędzi, żebyśmy się pomieścili, ale niektórych to drażni, po prostu krótko mówiąc, i nie chcą zjeżdżać motocykliście, bo czemu motocyklista ma przejeżdżać nie stojąc w korku, a ja muszę stać. No ale no, z tym się wiąże jedno ślad, że jednak nie potrzebujemy tyle miejsca, więc możemy gdzieś tam się powoli przecisnąć. Natomiast na pewno niechęć się bierze z powodu właśnie tego przyciskania się, że niektórzy motocykliści nie robią to w sposób umiejętny, czyli robią to zbyt szybko, zbyt gwałtownie, przez co kierowca też się może przestraszyć, bo pojazd, który go nagle wyprzedza w korku, jedzie z dużą prędkością i faktycznie kierowca samochodu osobowego może się przestraszyć. Stąd później biorą się takie zdania, że nie lubimy jednośladów, tak? Niektórzy, tak?
12: Dużo się mówi o tych wypadkach motocyklistów, a ile w tym prawdy jest, że to w dużej mierze jest spowodowane, jest winą jest kierowca samochodu, a nie motocyklista?
13: Znaczy tak, może zacznijmy od tego, że chodzi o te wypadki związane z motocyklami, to ja uważam, że każdy kierowca motocykla, i to jego ja uczę osobiście też na kursie, bo wiadomo, motocykle są przyjemne, są fajne, ale są przede wszystkim szybkie. Ja też uczę na kursie, że my jako motocykliści, wiadomo, jeździ się różnie, ale jedna zasada, dajmy się zauważyć, tak? Bo niejednokrotnie jest tak, że wjeżdża pojazd z drogi podporządkowanej, owszem, on ma pierwszeństwo, przepraszam, pierwsze słowo motocyklista w tym przypadku, ale pojazd wjeżdżający z drogi podporządkowanej czasami nie jest w stanie dostrzec rozpędzonego motocykla, szczególnie na łuku drogi. I w tym momencie motocyklista, który jedzie z namioną przed kością, nie daje się zauważyć, no to pojazd osobowy, no, nie zauważy tego motocyklisty, no i wtedy biorą się te wypadki. Więc zasada pierwsza, no dajmy się zauważyć.
12: Czyli statystycznie rzeczywiście częściej winny jest kierowca?
13: No tak, kierowcy, no bo wiadomo, kierowcy wymuszają pierwszeństwo, tak, tylko że czasami nie są w stanie realnie ocenić tej odległości od tego motocykla, który, no, porusza się może z nadmierną prędkością. Natomiast jednokrotnie jest to już też prędkość motocykla normalna, przepisowa, a pojazd osobowy i tak gdzieś nie zauważa motocyklisty. Szczególnie to jest ważne, bardzo zauważane na początku sezonu, kiedy jest mało motocyklistów, kiedy dopiero, jak powiem, sezon się budzi do życia, kierowcy osobówek, czy nie tylko osobówek, busów, ciężarówek, nie są jeszcze przyzwyczajeni do tych motocyklistów i wtedy jest najwięcej takich wypadków na zasadzie wymuszenia, bo kierowca samochodu osobowego szuka dużego obiektu. Z reguły jest to patrzenie kątem oka, czy jest duży obiekt, typu samochód, ciężarówka. A ten motocykl, który tam gdzieś w oddali jest, on ginie w tym momencie. Tak, jeżeli skupimy wzroku daleko przed siebie, wtedy motocyklista nam ginie, a wtedy jest wymuszenie pierwszeństwa, tak?
12: Czy prędkość dozwolona u motocyklistów jest taka sama jak u samochodów?
13: Tak, tutaj mówimy o tych samych prędkościach.
12: Co jest takiego wyjątkowego w pasji motocyklowej?
13: Na pewno cała ta otoczka związana z wyglądem motocykla, z jego dźwiękiem, z różnorodnością motocykli, z tym ubiorem, czy buty, kaski, typu właśnie cały ten strój motocyklowy, czujemy się troszkę wtedy tak, jakbyśmy się odcinali od całego, całej rzeczywistości. Na pewno dużo motocyklistów też lubi, jak się na nich zwraca uwagę, to też wiadomo, to się czyni poprzez swój ubiór i motocykl, tak? Na pewno też tutaj możemy zaliczyć ludzi, którzy jeżdżą motocyklami, są to bardzo mili, przyjaźni ludzie, zawsze skorzy i chętni do pomocy. Przez to ten świat motocykli jest bardzo lubiany i zrzeszony, tak?
12: No właśnie, miałem się zapytać, czy motocykliści to szczególnie taka zrzeszona ze sobą grupa, taka zżyta?
13: Tak, myślę, że tak. Sam biorę udział wśród moich znajomych motocyklistów co roku, nawet parę razy w skali roku. Mam udział w jakichś piknikach rodzinnych, w akcjach charytatywnych, w pomocach dla szpitali. I jeżeli tylko chodzi o sytuację, w której trzeba komuś pomóc, tutaj raczej nie ma zawahania. Zawsze się znajdzie jakiś motocyklista, grupa motocyklistów, która wyrazi chęć i tą pomoc udzieli.
12: Są takie stowarzyszenia motocyklistów?
13: Tak, są takie, że tak powiem, wojewódzkie, czyli tam mamy jakieś parę grup województwie naszym świętokrzyskim, które ze sobą się komunikują, jeżdżą na różne wyjazdy, wypady, a jak trzeba, to się zrzeszają właśnie w akcjach charytatywnych.
12: Jakie są rodzaje motocykli? Możemy chyba wymienić co najmniej.
13: Tak, no mamy tutaj podział, no możemy podzielić na podział motocykli sportowe, sportowo-turystyczne, turystyczne, mamy też motory bardziej poza drogę publiczną, w sensie, jeżeli mówimy o lasach, czyli enduro, możemy dołączyć jeszcze cruisery i choppery.
12: Jak dopasować swój motocykl? Powiedzmy taki pierwszy.
13: No na pewno tutaj powinniśmy zważać na jego moc, tak, prawda? Moc tutaj na pewno potrafi zrobić dużo problemów, więc myślę, że motocykl pierwszy nie powinien mieć nadmierną moc. Chociaż wiadomo, zależy od człowieka, bo nie każdy będzie od razu odkręcał do końca manetkę gazu. Natomiast myślę, że pierwszy motocykl powinien być wygodny, który da nam sporo doświadczenia na tych pierwszych kilometrach po ulicy, poruszając się po drogach.
12: A jak długo trwa sezon motocyklowy? Od kiedy do kiedy?
13: Sezon tak naprawdę trwa cały rok. To wszystko zależy od właśnie rodzaju motocykla i od przygotowania się do całego roku i od ubioru, prawda? Więc jeżeli ktoś jest zapalony motocyklistą i mu nie przeszkadza nawet lekko padający deszcz, nawet mocny deszcz, to będzie jeździł cały rok. Natomiast taki sezon stricte, gdzie większość motocyklistów jeździ, jest to, myślę, końcówka marca, kwiecień i końcówka października, początek listopada.
12: Nawet zimą też można jeździć?
13: Tak, no jeżeli warunki drogowe pozwalają, żeby to nie była warstwa śniegu ani lodu na jezdni, to zdarzą się motocykliści, którzy się poruszają po drogach wtedy. Odpowiedni ubiór, podgrzewane manetki, nawet podgrzewane siedzisko i można jeździć.
12: I tak jak powiedziałeś na początku, nagrzany asfalt na początku sezonu to jest coś, na co trzeba zwracać uwagę.
13: Tak, prawda? Opona motocykla jest dosyć mało stykowa z powierzchnią asfaltu, prawda? Mamy tutaj taki półksiężyc, no i tutaj, jeżeli opona nie jest rozgrzana, asfalt nie jest rozgrzany, to opona automatycznie bardziej potrafi się nam uśliznąć. I to zdecydowanie na początku sezonu się dzieje, gdyż asfalt zimny, opona zimna, nie mamy odpowiedniej temperatury, opona odpowiednio się nie klei do asfaltu, a im dalej w sezon, im wyższe temperatury, tym ta opona ma lepsze właściwości i się sprawdza dużo lepiej.
12: Jak byś się odniósł do tych takich mitów, które krążą wokół motocyklistów? Dam taki przykład, dawcy organów, jeden kamień na drodze i już po tobie, to takie cytaty, które często się słyszy. Wystrzeli ci opona i masz już kłopot. Jak byś się do tego ustosunkował?
13: No panuje takie przekonanie, może nie są przekonania, są takie mity. No biorę się to wiadomo, jeżeli mówimy o pierwszym przypadku, to z nadmiernych prędkości, gdzie faktycznie motocykl się zdecydowanie za szybko w niektórych momentach, miejscowościach, gdzie nie powinno tego być. Stąd się wierzę, że bierze taki mit. Natomiast jeżeli chodzi o kamień na drodze, czy inne elementy typu właśnie opona, kto może wystrzelić, no tak, no jest tutaj bardzo duże ryzyko, ponieważ nieduży kamień może spowodować podbicie przedniego koła, co spowoduje momentalnie wywrotka przy prędkościach, wiadomo, większych niż dozwolona w terenie zabudowanym, może spowodować to spore skutki. Co do wystrzału opony, myślę, że nie jest to aż taki częsty przypadek, jednak motocykliści mają gdzieś z tyłu głowy, że opona motocykla powinna być w miarę dobra, sprawna, więc tutaj raczej dbają o to. Wiadomo, grupa jest taka, która dba, która nie dba, natomiast większość dba raczej o to, by opony w motocyklach były w dobrym stanie, dlatego tu się zdarza akurat rzadziej taki moment niż w pojazdach samochodowych.
12: Gdzie w regionie świętokrzyskim jeździć na motocyklu? Są jakieś takie popularne trasy, które może sam byś polecił?
13: No przede wszystkim na pewno te góry świętokrzyskie, mamy piękne trasy w kierunku Sandomierza, w kierunku Nowej Supi, Bozentyn, Kraj, no teraz widokowy, Zapora Biury, mamy naprawdę tutaj obszerny teren takiej dojeżdżenia. Może to nie są kilometrowe trasy bardzo duże, ale bardzo fajnie można pozwiedzać tamtą stronę województwa świętokrzyskiego.
12: Wróćmy sobie jeszcze do tematu zwracania większej uwagi przez motocyklistę. Na co jeszcze? Jakie detale są ważne?
13: No tak, na pewno motocyklista musi widzieć więcej od kierowcy samochodu osobowego. Zacznijmy to może od właśnie od bezpieczeństwa, bo jednak samochód osobowy wybaczy pewne błędy. Do tego tam mamy poduszki powietrzne, mamy blachę. Tutaj motocyklista, jeżeli nawet jeździ przepisowo, jeździ tak jak wszyscy powinniśmy jeździć przepisowo, to i tak jest dużo bardziej narażony na niebezpieczeństwo, nawet w postaci małej przewrotki, więc tu motocyklista powinien myśleć do przodu dwa kroki, zawsze trochę więcej, żeby przewidywać pewne sytuacje, które mogą się przed nim wydarzyć. Czy to obserwacja przejść dla pieszych, bo wiadomo, że samochodem zatrzymamy się sprawnie, mamy cztery koła, tutaj przy dwóch kółkach możemy mieć poślizg, więc musimy na pewno zwracać uwagę dużo bardziej niż jadąc samochodem, musimy być skupieni. Uważam, że powinniśmy na motocykl zawsze siadać wypoczęci, w pełni przygotowani do każdej sytuacji, która może nas na drodze spotkać, żeby wyeliminować każdy możliwy błąd, który się może nam wydarzyć podczas tej jazdy.
12: Powiedzmy sobie może jeszcze o tym egzaminie, jak on w praktyce wygląda, bo powiedziałeś o tych zadaniach. Te zadania, te slalomy.
13: Tak, mamy tutaj przede wszystkim na początek zadanie obsługi motocykla, potem mamy sprawdzenie, czy dany kursant umie przetoczyć motocykl. No motocykl też swoje waży, stąd też pewnie bierze takie zadanie egzaminacyjne. Natomiast później przechodzimy do zadań już z jazdy na placu manewrowym. Są to zadania z prędkości wolnych, czyli typu właśnie zawracania, ponieważ do tego możemy przyrównać zadanie jazdy w trakcie cyfry 8 jako zawracanie na jezdniach. Mamy przejazd slalomu wolnego, jest to przejazd dwukrotny. To też są zadania, które odbywają się przy małych prędkościach, które później weryfikuje nasze parkowanie na mieście, gdziekolwiek jakieś manewrowanie przy supermarketach. Mamy następnie zadania szybsze, czyli na przykład omijanie przeszkody z lewej i z prawej strony. To też będzie weryfikowało później na drodze nasz czas reakcji względem, nie wiem, piłki, która przyleci nam przez jezdnię zwierzęcie, czy nawet na przejściu dla pieszych, żebyśmy mieli umieć sprawnie ominąć przeszkodę, czyli czas reakcji tutaj. Następnie mamy też slalom szybki. Jest to slalom między pachołkami. Tutaj liczy się czas przejazdu. To się przełoży na drodze też właśnie w stosunku do omijania jakichś przeszkód, szybkiej reakcji, czy umiemy pracować rol gazem, bo oczywiście wszystkie zadania to są i nic innego jak operowanie wszystkim, czyli rol gazem, hamulcem, sprzęgłem, jakże i balast ciałem, tak? To nie jest tylko takie suche przejechanie zadania jak zamiennego. Przynajmniej ja tak staram się uczyć kursantów, aby umieli operować każdym manetką tutaj w motocyklu, każdym możliwym sposobem.
12: Powiedziałeś, że trzeba być wypoczętym przede wszystkim, tak, siadając na motocykl, a jak się przygotować ubiorem? Jaki strój jest ważny?
13: Tak, no właśnie, co do ubioru, wiadomo, lato kusi do tego jeździć na krótki rękaw, tak zwanego na stróbka, tak? No, nie powiem, jest to może i przyjemne, jak mamy powiew wiatru, natomiast tutaj myślę, że powinniśmy troszkę za bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo. Na pewno spodnie motocyklowe, czy to jeansowe, skórzane, czy materiałowe, do tego buty motocyklowe też by się zdały powyżej kostki z twardymi podeszwami i z czubkiem palców, oczywiście też twardym. Kurtka motocyklowa, tu tak samo mamy wybór od skórzanych po zwykłe kurtki, po skórki materiałowe. Mamy też wybór zbroje, co na przykład jak komuś bardzo doskwiera lato. Zbroja motocyklowa jest cała z siatki, poza miejscami, gdzie są oczywiście ochraniacze typu barki, plecy i łokcie. No i rękawice motocyklowe też to powinno być. Ogólnie motocykl powinien zadbać o to, bo tak naprawdę ubiór to jest bezpieczeństwo. W tym przypadku my sami musimy zadbać o ten ubiór i my sami powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo, kupując takie ciuchy, które nam sprawią, że chociaż odrobinę tego bezpieczeństwa na motocyklu będziemy mieli.
12: No i kask.
13: No kask, to tu mówimy tak, jak najbardziej, nie powinniśmy tutaj żałować pieniędzy na kask, nie szukać najtańszych ofert, które są na rynku, tylko jednak zasięgnąć języka, czy to na forach internetowych, czy w sklepie motocyklowym, aby ktoś nam dobrał kask do naszej jazdy i ten kask, żeby też był odpowiednio bezpieczny, bo nie oszukujmy się, głowa tutaj w tym momencie jest najważniejsza, tak?
12: A jakie wykroczenia najczęściej popełniają motocykliści? To jest przekroczenie prędkości.
13: Tak, no najczęściej jest to przekroczenie prędkości w terenie właśnie zabudowanym, wiadomo, prawda? Mówimy tu o też wyprzedzaniu na trzeciego, podwójne linie ciągłe, coś to się zdarza wśród motocyklistów najczęściej.
12: Czyli możemy sobie podsumować, jeździć na motocyklu, ale wszystko z głową.
13: No pewnie przede wszystkim bezpieczeństwo, tak? Zadbajmy o nas, zadbajmy też o siebie, zadbajmy o innych przede wszystkim na drodze i wszyscy starajmy się na tej drodze pomieścić.
12: Dziękuję bardzo za rozmowę. Paweł Tkacz, instruktor nauki jazdy, był moim i Państwa gościem.
13: Dziękuję bardzo.
12: Świętokrzyskie musi rozwijać się na sportowo. Nasz region nie wypada najlepiej na tle pozostałych województw pod wieloma względami. Piłkarsko powinno to wyglądać lepiej, gdyż nie brakuje u nas zdolnych zawodników. Pomóc w rozwoju mogą byli koroniarze Kamil Kuzera i Jacek Kiełb, którzy stworzyli wyjątkowy projekt mający na celu podnoszenie umiejętności młodych piłkarzy.

0: jeszcze objawy, które może sobie u siebie pacjentka zauważyć, wybadać, są to objawy dosyć późne. To znaczy, jeżeli pacjentka regularnie sobie bada piersi, jest w stanie sobie wygryć zmianę około centymetrowej wielkości, takimi innymi objawami poza wyczuwalnym guzkiem może być tak zwany objaw skórki pomarańczowej, czyli taka obrzęknięta skóra w pewnym fragmencie piersi, zaczerwienienie piersi, zaciągnięcie skóry, takie bliznowate, może być krwisty wyciek przez brodawkę sutkową. Tych objawów jest asymetria piersi, więc tych objawów jest kilka, natomiast te objawy już wynikają z dosyć dużej masy guza, w związku z tym są to objawy dosyć późnego raka piersi.
1: A co zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: No tutaj na pewno naszym taką główną grupą, na którą mamy, znaczy nie mamy wpływu, ale możemy te pacjentki wyodrębnić, są osoby, które są obciążone genetycznie. Co prawda ta grupa to osób, u których na podłożu genetycznym powstaje rak piersi, to jest około 15%, natomiast wszystkie panie, które wśród swoich bliskich mają zachorowania na raka piersi, raka jajnika, dlatego że to jest połączone, jeżeli to zachorowanie występowało w młodym wieku, jeżeli występowało obustronnie, jeżeli występowało u mężczyzn, to wtedy zapraszamy do poradni genetycznej. Te osoby są kwalifikowane do badania genetycznego i w momencie, kiedy to badanie genetyczne pokazałoby, że ta osoba należy do grupy osób obciążonych genetycznie, no to wtedy takie panie i panowie też podlegają ścisłej obserwacji i są wytyczne odpowiednie do postępowania z osobami obciążonymi genetycznie. Natomiast pozostałe osoby, no to niestety choroby cywilizacyjne, czyli otyłość, nadciśnienie, niskarodność, czyli urodzenie niewielkiej ilości dzieci, krótki okres karmienia lub niekarmienie piersią, to są takie najczęstsze przyczyny, czynniki ryzyka, aczkolwiek zdarzają się przypadki raka piersi u pacjentek szczupłych, bez nadciśnienia, które rodziły trójkę czy czwórkę dzieci.
1: Powiedział Pan o karmieniu piersią. Czy prawdą jest, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Dokładnie tak. To w zależności od źródeł jest to nawet w procentach ujęte, ale im kobieta, tak powiem, częściej, im więcej razy była w ciąży i im częściej karmiła piersią, tym to ryzyko raka piersi spada.
1: Proszę opowiedzieć o badaniach profilaktycznych, które mogą nas ustrzec przed tym nowotworem lub wcześniej wykryć go.
0: Jeżeli chodzi o raka piersi, to w tej chwili program profilaktyczny opiera się na wykonywaniu mammografii. Mammografię proponujemy paniom w wieku 45 do 74 roku życia, przy czym program obejmuje panie rocznikowo, czyli w tej chwili badamy panie od rocznika 1979 i starsze do 74 roku życia i badanie to polega na wykonywaniu co 2 lata badania mammograficznego.
1: A proszę powiedzieć, bo też możemy same badać sobie piersi, w radiu ciężko to może pokazać, ale kilka takich wskazówek, jak zrobić takie samo badanie.
0: Mnie jako mężczyźnie też ciężko to powiedzieć, zwłaszcza w radiu, natomiast jak możemy to zrobić? Po pierwsze, jest dostępnych naprawdę bardzo dużo w internecie instrukcji, jak to zrobić. One z tego, co my je przeglądamy, to one wszystkie praktycznie są wykonane poprawnie. Ważne jest, żeby to wykonywać regularnie i u pań miesiączkujących proponujemy, żeby to robić na przykład po miesiące, wtedy te piersi są najmniej obrzęknięte, najmniej obrzmiałe, najlepsze do badania. Jeżeli chodzi o panie niemiesiączkujące, to proponujemy, żeby to robić w jakimś stałym dniu miesiąca, na przykład pierwszego dnia każdego miesiąca. Wykonujemy to w pozycji stojącej, najlepiej sobie obejrzeć. Zaczynamy jak zawsze od oglądania, czyli sprawdzamy, czy te piersi są równe, czy są symetryczne. Podnosimy ręce do góry, patrzymy, czy nie pojawiają się jakieś zaciągnięcia na skórze. Czasami jest tak, że to zaciągnięcie jest niewidoczne, dopiero po uniesieniu rąk do góry pojawia się takie zaciągnięcie na skórze. delikatnie uciskamy na brodawkę, patrzymy, czy nie wydobywa się z niej jakaś treść. Często u pacjentek, które karmiły piersią, wydobywa się jakaś treść. Najbardziej niepokojna jest, jeżeli ta treść jest albo krwista, albo podejrzewamy, że jest tam domieszka krwi, to wtedy niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarskiej. Następnym etapem samobadania piersi jest takie kolistymi ruchami dotykanie tej piersi, lekko uciskając ją i sprawdzanie, czy nie wyczuwamy tam jakiejś nieprawidłowości. Samo badanie piersi ma to do siebie, że jest to taka czynność, która polega na samouczeniu się, bo za pierwszym razem pacjentkom wydaje się, że te piersi składają się z samych guzków, ale w momencie, kiedy to badanie jest powtarzane co miesiąc, one dokładnie poznają tą budowę swoich piersi i wiedzą, że te zmiany były wyczuwalne miesiąc, dwa miesiące temu. Natomiast co nas powinno niepokoić? Powinno nas niepokoić pojawienie się każdej nowej zmiany, która nie była wyczuwalna miesiąc czy dwa miesiące temu i wtedy jest to też wskazanie do pilnej konsultacji lekarskiej.
1: Panie doktorze, przejdźmy do cytologii. Co to jest za badanie i jak często powinniśmy je wykonywać?
0: Badanie cytologiczne jest to badanie komórek z szyjki macicy. Jest to badanie, które polega na pobraniu preparatu z właśnie tego komórkowego z szyjki macicy, rozprowadzeniu go na szkiełku mikroskopowym, utrwaleniu odpowiednią substancją, czy albo używamy do tego alkoholu, albo są specjalne preparaty utrwalające. I następnie to badanie jest oceniane pod mikroskopem. Takie badanie w populacji ogólnie zalecane jest do wykonania raz na 3 lata. Są szczególne przypadki, czyli osoby, które mają jakąś już przeszłość ginekologiczną, osoby, które są zakażone wirusem HPV, czy osoby o obniżonej odporności, na przykład po przeszczepie nerki. I takie osoby powinny to badanie wykonywać co roku.
1: Przed czym to badanie nas może uchronić?
0: Najkrócej przed śmiercią. To jest najlepsze badanie profilaktyczne, dlatego że ze wszystkich, jakie znamy, dlatego że rak szyjki macicy jest chorobą, która ma długi okres bezobjawowy i w tym czasie ta choroba nie jest, bo w przypadku raka piersi to rozwija się nam rak piersi, tylko jest on na wczesnym etapie rozwoju, natomiast w przypadku raka szyjki macicy mamy tak zwane stadium przednowotworowe, czyli takie stadium, gdzie jeszcze nie ma nowotworu, ale wiemy, że jeżeli tę sprawę zostawimy, zaniedbamy, to ona za rok, dwa, trzy, pięć przejdzie w raka szyjki macicy. W związku z tym rak szyjki macicy jest najlepszą chorobą do profilaktyki, dlatego że mamy dostępne badanie, które wcześniej nam wykrywa chorobę i mamy dosyć długi okres bezobjawowy, ale też okres, kiedy ta choroba jest w stanie przednowotworowym, kiedy jest całkowicie uleczana.
1: A jakieś objawy raka szyjki macicy?
0: Objawy raka szyjki macicy to są w większości objawy późne, także tutaj właściwie nie ma mowy już o profilaktyce, bo są to najczęściej są to nietypowe krwawienia, albo krwawienia po przekwicie, albo takie acykliczne, czyli niezwiązane z miesiączką, krwawienia z dróg rodnych. Do tego są jakieś upławy, dolegliwości bólowe. W przypadku raka szyjki macicy jest coś za coś. Długi okres bezobjawowy, kiedy pacjentka jest w stanie przednowotworowym, natomiast w momencie, kiedy pacjentka jest objawowa, wtedy jest naprawdę trudno ją wyleczyć z tej choroby.
1: Są jakieś czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Jest to zakażenie wirusem HPV i takim koczynnikiem, kofaktorem jest palenie papierosów. W związku z tym tutaj jest to, rak szyjki macicy jest zaliczany do chorób tytoniozależnych, czyli takich, gdzie to palenie papierosów jednak jest istotne. Natomiast jeżeli chodzi o wirusa HPV, wirus HPV jest wirusem przenoszonym drogą płciową, w związku z tym wczesne rozpoczęcie współżycia, duża ilość partnerów seksualnych, częsta zmiana partnerów, towarzyszące infekcje, czyli można powiedzieć, że ogólnie choroba przenoszona drogą płciową.
1: Zostało nam jeszcze jedno badanie, które wykonywane jest w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, to profilaktyczne. Co to za badanie?
0: Ostatnim takim badaniem jest kolonoskopia. Jest to badanie, które jest adresowane do bezobjawowych pacjentów w wieku pomiędzy 50 a 64 lat. To takie badanie powinno być wykonywane raz na 10 lat. I zapraszamy wszystkie osoby, które nie mają żadnych objawów związanych z przewodem pokarmowym, do wykonania kolonoskopii. W czasie tego badania wykrywamy zmiany o charakterze przednowotworowym, czyli polipy. W czasie takiego badania te polipy są usuwane, są wysyłane do badania. I bardzo często już taka kolonoskopia jest zarówno zabiegiem diagnostycznym, jak i spełnia funkcję leczniczą.
1: Jak zachęcić tych najbardziej opornych do badań, panie doktorze? Jest jakaś recepta na to?
0: Nie ma. Ja jestem już kilka lat szefem zakładu profilaktyki i w dalszym ciągu, pomimo tego, że mamy naprawdę bardzo dużą zgłaszalność na naszym terenie na badania cytologiczne, na badania mammograficzne, to z drugiej strony pracuję czynnie jako ginekolog, onkolog i co poniedziałek trafiają do mnie pacjentki, które pomimo tego, że mówimy dużo o tym, apelujemy, jeździmy, zapraszamy, w dalszym ciągu są to pacjentki, które po 10, 20, 30 lat nie były ginekologa, nie wykonywały sobie badań mammograficznych, cytologicznych i zawsze jak te pacjentki przychodzą, to zawsze jest to stwierdzenie, gdybym ja wiedziała, że zachoruję, to mi się badało. W związku z tym badania profilaktyczne są adresowane do wszystkich. Nikt nigdy z nas nie wie, czy zachoruje, natomiast w momencie, kiedy będziemy te badania wykonywali regularnie, mamy pewność, że ta choroba, nawet jeżeli nas dotknie, jak powiedziałem w przypadku raka piersi, nie ma stadium przednowotworowego, natomiast wykrywamy tą chorobę na wczesnym etapie i mamy praktycznie gwarancję, że z tego spotkania z nowotworem widzimy zwycięstwo.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo można przyjść tutaj, przebadać się do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ale też Świętokrzyskie Centrum Onkologii wyjeżdża w trasę.
0: Wyjeżdżamy w trasę na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na stronie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dostępna jest trasa cytomamobusa. Jako jedyny w województwie udostępniamy taką możliwość, że w jednym mobilnym gabinecie możemy sobie wykonać zarówno cytologię, jak i mammografię. No i oczywiście jest też badania, które są wykonywane w czasie jakichś imprez, na które jesteśmy zapraszani przez organizatorów, przez lokalne władze. No i codziennie jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Staramy się, żeby raz w miesiącu też była to sobota. W ostatni weekend byliśmy dostępni i w sobotę na rynku w Kielcach i w niedzielę w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W związku z tym naprawdę można nas spotkać w wielu miejscach i ja nie uznaję takiego w takiej wymówki, że na przykład nie można sobie zrobić cytologii. Na stronie Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest 130 placówek, gdzie sobie można w województwie świętokrzyskim wykonać cytologię. I myślę, że to jest naprawdę wysokie nasycenie tymi miejscami, no, tylko jest brak świadomości i brak chęci.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był dziś dr Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję Państwu bardzo.
2: Magazyn lokalny.
3: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Świadomość pacjentów w Kielcach jest coraz większa. Profilaktyczne wizyty u fizjoterapeuty są już niemalże codziennością. Konsultacje mogą znacząco poprawić komfort życia na wielu płaszczyznach. Warto zatem regularnie odwiedzać tego specjalistę, nie tylko przy okazji kontuzji czy urazów.
4: Dzień dobry, nazywam się Błażej Opałka, jestem magistrem fizjoterapii.
3: To zapytam w takim razie, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Ciebie Kielczanie?
4: Kielczanie niewątpliwie najczęściej zgłaszają się do mnie z problemami z kręgosłupem, jakimiś urazami, których doznali podczas sportów. Nie ukrywam, że najczęściej są to urazy, kiedy Kielczanie stwierdzają, że nagle w pewnym momencie podejmą wzmożoną aktywność fizyczną jak za dawnych lat i wtedy nieprzygotowany organizm zaskakuje ich jakimiś urazami. Rozgrzewka i rozciąganie jest podstawą uprawiania wszelkich czynności sportowych, aktywności sportowych. Rozgrzewkę można porównać śmiało do rozgrzania silnika. Jeżeli zaczniemy używać go od razu bez rozgrzewki, grozi to kontuzją. Można można to również porównać do prostej zabawy plasteliną. Jeżeli nagle zaczniemy plastolinę wyginać we wszystkie strony, po prostu zacznie się niszczyć. Natomiast jeżeli najpierw ją rozgrzejemy, staje się tak samo jak mięśnie. Ścięgna elastyczna, dobrze ukrwiona, o wiele trudniej wtedy doznać kontuzji. Bardzo ważną rzeczą jest również prawidłowe wykonywanie ćwiczeń i rozciąganie po ćwiczeniach. Tylko rozciąganie spokojne, nieagresywne i to pozwala tak naprawdę uprawiać sport na spokojnie, bez kontuzji.
3: Czym jest ogólnie fizjoterapia? Czym się zajmuje ten dział?
4: Fizjoterapia jest to bardzo szeroki dział. Może pomagać pacjentom po różnych zabiegach operacyjnych. Również może być stosowana jako przygotowanie do zabiegów. Może również pomagać pacjentom w problemach przewlekłych, takich jak zwyrodnienia, jak problemy z kręgosłupem. Może pomagać przy wielu urazach. Może również być stosowana u sportowców dla podnoszenia ich wydolności, ich zdolności motorycznych. Także fizjoterapia jest naprawdę szerokim działem.
3: A jakie są sposoby powrotu po kontuzjach, urazach różnego rodzaju?
4: Też zależy, o jakich urazach mówimy. Jeżeli są to jakieś urazy, które wymagają ingerencji operacyjnej, mówimy tutaj wtedy o odpoczynku, później o powolnym wprowadzeniu kolejnych stopni ćwiczeń, ewentualnie fizjoterapia przy urazach. Tutaj można to rozdzielić w ten sposób. Po urazach można zgłosić się do fizjoterapeuty, który zdiagnozuje pacjenta za pomocą paru testów, przeprowadzi wywiad z pacjentem. Na tej podstawie, jeżeli może w gabinecie postawić jakąś diagnozę, udziela porady, w jaki sposób pacjent może się zachowywać, jak może unikać przeciążeń, jakie ćwiczenia powinien wykonywać oraz jeżeli fizjoterapeuta uzna, że musi wysłać pacjenta do lekarza na dalszą diagnostykę, no to tak postępuje.
3: A co możemy naprawić, tak mówiąc w cudzysłowie, u fizjoterapeuty, będąc na wizycie?
4: U fizjoterapeuty możemy poprawić przede wszystkim na przykład wydolność, możemy poprawić jakieś dysfunkcje wynikające z różnych przeciążeń, urazów, jak i nie bójmy się tego słowa, jak konsekwencji naszego obecnie osiadłego dosłownie trybu życia, bo niestety w pracy najczęściej obecnie siedzimy, ewentualnie jeżeli nie siedzimy, to stoimy w sposób taki statyczny, mamy zdecydowanie mniej ruchu. Nasz organizm niestety przez tysiące lat ewoluował do obecnej postaci poprzez to, że nasi przodkowie musieli się bardzo dużo ruszać i tysiące lat ewolucji nagle przerwaliśmy poprzez to, że siedliśmy przy biurkach, stoimy przy ladach, siedzimy bardzo dużo również w domu po powrocie, bardzo mało osób, ale dzięki Bogu coraz więcej, zaczyna się ruszać i myślę, że ten ruch jest taką najlepszą rzeczą, jaką można zrobić.
3: Praca przy komputerze i głowa wiecznie skierowana w stronę smartfona to chyba też jest duży problem tych czasów, nie?
4: Jest to bardzo duży problem. Nie ukrywajmy, dużo osób mówi, że tylko u młodzieży. Niestety nie tylko u młodzieży. Każdy w tym momencie tkwi w telefonie. Każdy sprawdza tam wiele informacji. Spędzamy tam bardzo dużo czasu. Myślę, że jak ludzie by zaczęli sprawdzać w ustawieniach, ile czasu spędzają przed ekranem telefonu, byliby zdziwieni. Jest to niestety pozycja bardzo newralgiczna dla naszego kręgosłupa szyjnego. O ile patrząc się po pacjentach, można powiedzieć, że starsze pokolenia częściej miały problemy z kręgosłupem lędźwiowym, przynajmniej tak mi się wydaje z mojego doświadczenia, związane te problemy były z dźwiganiem, z nieergonomiczną pracą. O tyle ten kręgosłup szyjny nie był u nich aż tak eksploatowany. A w tych czasach ludzie siedzą właśnie przy tych biurkach, niekoniecznie mają dobrze ustawione ekrany komputerów, pochylają się do tych smartfonów, zapominają o tym, że tą rękę z smartfonem można po prostu unieść troszeczkę wyżej i zmniejszyć te przeciążenia.
3: Czy fizjoterapia jest też odpowiednia dla dzieci i seniorów?
4: Fizjoterapia jest dobra tak naprawdę w każdym etapie życia. U dzieci możemy bardzo wcześnie wykrywać różnego typu dysfunkcje, różnego typu wady postawy. Nie ukrywając, dzieci są bardzo wdzięcznym pacjentem, tylko przy współpracy również z rodzicem, poprzez odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne można naprawdę wiele tych wad postawy wyprostować. Sam jestem przykładem dziecka, które miało krzywy kręgosłup. Jako nastolatek zostałem zabrany do wspaniałego fizjoterapeuty, który dzięki dosłownie paru ćwiczeniom i zaleceniu mi chodzenia na basen wyprostował mnie. Później mamy nastolatków, którzy, jak dobrze wiemy, mają różne ciekawe pomysły na życie. I najczęściej są to pacjenci już z jakimiś tam urazami sportowymi podczas przysłowiowego wygłupiania się. No i tutaj fizjoterapia może pomóc jako fizykoterapia, jako kinezyterapia, czyli leczenie ruchem. Następnie mamy pacjentów, grupę pacjentów taką od 30 do 60 lat, czyli ludzi pracujących, którzy przeciążają te kręgosłupy. Niestety często się nie ruszają. Czyli tacy pacjenci ze zwyrodnieniami, z przeciążeniami. No i dochodzimy później do tej grupy 60+, osób, które już mają jakieś tam swoje choroby, Ale tutaj największym problemem według mnie jest wydolność organizmu najczęściej, ponieważ wiele chorób ma ostrzejszy przebieg przez to, że ci ludzie po prostu mają słabą wydolność, nie ruszają się. Często słyszę, że na przykład, a ja mam dużo ruchu, chodzę na działkę. Tylko niestety nie chodzi tutaj o chodzenie na działkę, o taki statyczny wysiłek. Chodziłoby o to, żeby raczej wyszli na spacer, przeszli się, poćwiczyli jakąś jogę, jakiś pilates. Nie mówię tu o jakichś zaawansowanych ćwiczeniach.
3: Jak można w takim razie zapobiegać urazom w codziennym życiu? Są jakieś takie sposoby, żeby się zabezpieczyć?
4: Tak, myślę, że tak. Przede wszystkim, jakby to nie brzmiało, odniosę się teraz do kotów. Każdy kiedyś widział, co robi kot po dłuższym leżeniu, po odpoczynku. Pierwsze, co robi, to się rozciąga. Myślę, że ciężko nam znaleźć na ulicy kota z chorym kręgosłupem, o ile gdzieś nie potrącił go samochód. Natomiast właśnie rozciąganie, po pierwsze, jakaś poranna, delikatna gimnastyka rozruchowa. Ja wiem, że ciężko znaleźć na to czas, ale osobiście często mówię pacjentom, że dobre jest chociaż 2, 3, 5 minut. Ile znajdą? Chociaż się przeciągnąć, chociaż troszeczkę. To już przygotowuje nasz organizm do jakiegoś tam rozruchu i oczywiście również taka poranna rozgrzewka dobrze działa dla układu krążenia oddechowego. Więc myślę, że takie poranne rozciąganie, do tego jakieś ćwiczenia, ogólnie taki rozruch, to jest taka dobra inwestycja, bo jeżeli będziemy to stosować, to po prostu będziemy mniej chorować.
3: A jakieś takie masz złote rady, aby właśnie utrzymać sprawność ruchową na jak najwyższym poziomie?
4: Myślę, że praca rozpoczyna się już, nazwijmy to, za młodu. Im ktoś był sprawniejszy podczas tego swojego młodego życia, później dorosłości, tym dłużej zachowa tą sprawność. Jak rozmawiam z tymi seniorami już, no to zazwyczaj widzę, że ci pacjenci, którzy gdzieś tam uprawiali sport, oczywiście nie jakiś ekstremalny, są na o wiele lepszym poziomie po prostu zdrowia. Obecnie pracując z pacjentami na oddziałach szpitalnych, jednoznacznie mogę powiedzieć, że ci pacjenci, którzy uprawiali jakąkolwiek aktywność, jakąkolwiek gimnastykę, czy nawet w klubach seniora, o wiele szybciej wstają i mają o wiele mniejsze dolegliwości bólowe związane z właśnie ze stawami, z mięśniami. Jest to, nie ukrywajmy, dla mnie pacjent łatwiejszy. O wiele szybciej mogę takiego pacjenta postawić, szybsze mam efekty terapii, więc jak najbardziej ruch to zdrowie.
3: Czy osoby uprawiające sport, nawet w formie rekreacyjnej, są mile widziani u fizjoterapeuty?
4: Tak, jak najbardziej są mile widziani u fizjoterapeuty, ponieważ każdy ma jakieś urazy, każdy ma jakieś delikatnie niewłaściwe wzorce ruchowe, mało kto jest w 100% zdrowy. Można przez to uniknąć właśnie chociażby tych kontuzji, można odbyć taką konsultację, fizjoterapeuta wytłumaczy, jak się rozgrzać, jak wykonywać dany ruch, na przykład czasami, jeżeli specjalistą w jakiejś dziedzinie, jak się rozciągnąć, jak dbać po prostu o siebie na co dzień, lub też poprawić jakieś problemy, jakieś bóle, jakieś dolegliwości, jakieś odczucie zastania. Bo często jednak ci ludzie, którzy uprawiają taki sport amatorski, mówią, że nie mają problemu z tym sportem, ale przy jakimś tam ruchu oni czują się tacy trochę zastali, że o, jego kolega to może coś tam zrobić, a ja nie mogę. Dlaczego?
3: Ograniczenia pewne.
4: Tak, takie ograniczenia. I tutaj tak naprawdę taką wizytą fizjoterapeuty można się dowiedzieć, co się dzieje, jak to się stało, jak to poprawić, no i poprawić swoją jakość życia po prostu.
3: A czy przykładowo noga po urazie już nigdy nie będzie taka sama jak była?
4: Ogólnie fizjoterapia w teorii zakłada możliwie najszybsze i możliwie jak najlepszy powrót pacjenta do pełnej sprawności. Po niektórych urazach można wrócić całkowicie. Wręcz bym powiedział, że po fizjoterapii niektórzy pacjenci są w jeszcze lepszym stanie niż byli, bo dowiadują się wielu ciekawych rzeczy, zaczynają wdrażać te czynności na co dzień i z pacjenta, który od czasu do czasu miał problemy, w jakimś czasie mamy pacjenta, który naprawdę dobrze stoi ruchowo. Są niestety również pacjenci urazowi, u których niestety doszło do pewnych trwałych zmian w strukturze chociażby kostnej, w strukturze ścięgna, mięśnia i niektórzy pacjenci mogą nie odzyskać pełnej sprawności, natomiast myślę, że o wiele lepsza maksymalna możliwa sprawność niż nie zrobienie z tym niczego.
3: A jak tą wydolność poprawić u fizjoterapeuty, bo już wspomniałeś o tym, to jest ciekawy temat, chyba zwłaszcza dla osób uprawiających sport.
4: Poprawa wydolności tutaj może się wiązać z wieloma aspektami. Możemy mówić o wydolności na wysiłek, możemy tutaj o takiej, mówić o takiej wydolności w życiu codziennym. Można poprawić się poprzez na przykład ćwiczenia różnego typu cardio, jakiś tam rowerek, albo wykonywanie takich ćwiczeń z niskim obciążeniem przez dłuższy czas. Jest wiele dróg tak naprawdę. Pacjentów jest wielu. Pacjenci mają różne jakieś tam swoje wizje tej wydolności. Ponieważ jeden pacjent będzie chciał pójść na siłownię i lepiej pracować pod ciężarem. Drugi pacjent będzie chciał lepiej jeździć na rowerze, pokonywać dłuższe dystanse. Będzie chciał pokonywać dłuższe dystanse w krótszym czasie. Komu innemu będzie zależało na tym, żeby jednak ten czas wysiłku sam w sobie się poprawił, żeby miał większy komfort. U kogo innego może chodzić o to, że po prostu przy najprostszym wejściu po schodach będzie łapał zadyszkę, nie będzie miał siły. Także tutaj jest to bardzo szeroki temat i ciężko go zamknąć w takiej małej kulce.
3: Duże tempo życia, dużo stresu też w pracy na ogół też powoduje spięcia pewnie niektórych partii mięśni. Co z tym możemy zrobić?
4: Tutaj świadomie muszę powiedzieć o jednym. Nasze czasy są niestety brutalne. Żyjemy o wiele szybciej, mamy ogromny przepływ informacji. To wszystko się nie odbija tylko na naszym ciele, którym zajmuje się fizjoterapeuta. Trzeba wspomnieć o bardzo ważnym aspekcie. Odbija się również na psychice. I myślę, że u takich pacjentów, którzy doznają już takich problemów związanych ze stresem, nie jest ważna tylko fizjoterapia. Potrzebna jest też praca nad sobą, nad tokiem myśleniowym. Zdarzało mi się wielu pacjentów, których ciężko było poprawić ich napięcia, ich złą postawę, ale w momencie, kiedy pacjent zdecydował się jednak na włączenie jakiejś tam terapii u psychologa, psychiatry, zaczął sobie radzić z tymi problemami, poukładał sobie parę spraw w głowie, bodziec przestał być tak stymulujący dla mięśni, o wiele łatwiej się z nimi pracowało. Ze względu na fizjoterapię można mówić o problemach napięciowych, takich mocnych spięciach. Pewnie dużo osób czuje się, jak to często pacjenci mówią, jakby miał worek cementu na głowie, na karku. Po wizycie mówią, że na przykład, Boże, jakby ktoś ze mnie zdjął parę kilo, a tak naprawdę wizyta nie musi trwać długo. Czasami wystarczą naprawdę proste rzeczy. Natomiast może też to polegać na właśnie aktywności fizycznej, bo nie od dziś wiadomo, że dobra aktywność fizyczna może powodować w efekcie obniżenia poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu, który niestety u osób poddawanych długotrwałemu, częstemu stresowi prowadzi do wysokich poziomów kortyzolu. I jest to, myślę, taki niezbyt przyjazny aspekt obecnego życia, bo jak spojrzymy się na postawy ludzi idących po ulicy, jako fizjoterapeuta dosłownie widzę ten stres na ulicy, te uniesione barki, tą głowę schowaną w barkach, zaciśnięte zęby i to nawet nie ze względu na to, że obecnie mają jakieś nerwy, tylko dużo pacjentów po prostu zaciska przewlekle. Tak, przewlekle zawsze wyciskają zęby i tutaj znowuż musimy jeszcze bardziej rozszerzyć sytuację, bo już nie tylko fizjoterapeuta, ale też na przykład stomatolog, który może tutaj włączyć swoje leczenie różnego typu. Nie chcę już tutaj jakby nikogo polecać, ale warto poszukać, jeżeli ma się problem na przykład ze zgrzytaniem zębów, jeżeli partner mówi Państwu, że zgrzytacie zębami w nocy, że słychać takie charakterystyczne szuranie, albo zauważycie u siebie, że jednak te zęby są jakieś takie starte. Myślę, że warto wybrać się albo do fizjoterapeuty, który się zajmuje tymi problemami, albo odbyć wizytę u stomatologa, który zajmuje się tego typu tematyką. Ewentualnie my też odsyłamy do lekarzy, bo tutaj no, też jest droga na przykład różnego typu ostrzykiwań. Ale tu już wolę zamknąć temat, bo tu już z powrotem popłyniemy daleko.
3: To powiedz mi na sam koniec, czy kieltanie chętnie zgłaszają się do fizjoterapeuty tak profilaktycznie? Czy jednak jest może ta świadomość lepsza niż była lata temu?
4: Myślę, że zdecydowanie tak. Ta świadomość ludzi rośnie. Całe szczęście w przestrzeni publicznej pojawia się coraz częściej właśnie taki aspekt, o którym właśnie rozmawiamy, fizjoterapii, aspekt długiego życia w zdrowiu. Wiąże się to po prostu z tym, że żyjemy coraz dłużej. Każdy chce gdzieś tam trochę, chociaż trochę zadbać o swoje zdrowie. Ludzie zaczynają się interesować. Coraz częściej zaczynam zauważać u ludzi przechodzących gdzieś tam na emeryturę, że wcześniej nie mieli czasu, ale teraz jednak chcieliby coś dla siebie zrobić, poprawić. Tak, świadomość pacjentów wzrasta. Miejmy nadzieję, że będzie wzrastać nadal, że coraz więcej ludzi zamiast żyć z bólem, żyć z ograniczeniem, będzie szukało jakiejkolwiek drogi do tego, żeby sobie pomóc po prostu. Takie moje pokorne życzenie. Ja może ktoś powiedzieć, że wtedy nie będę miał pracy. Obyśmy już dożyli takich czasów.
3: To jest bardzo przyjemna puenta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na koniec trochę prywaty. Chciałbym pozdrowić swoją żonę Olcię, jak i również moją kochaną córeczkę Hanię. Cześć Haniu, tutaj tata.
3: Trener personalny może odegrać kluczową rolę na siłowni. Jego pomoc często jest nieoceniona, choć największy wysiłek i tak musi ponieść osoba trenująca. Praca pod okiem specjalisty nie tylko przyspieszy oczekiwane efekty, ale również pozwoli na odpowiednie wykonywanie ćwiczeń, działanie według nakreślonego planu i utrzymanie motywacji. Z porad trenera personalnego mogą korzystać zarówno osoby początkujące, jak również zaawansowani sportowcy. W Kielcach są świetne warunki do rozpoczęcia swojej przygody z treningami siłowymi. dni.
5: Witam serdecznie, mam na imię Piotr Bodzioch, jestem trenerem personalnym z wieloletnim doświadczeniem jednej z kieleckich siłowni.
3: Dobrze, no to porozmawiamy sobie o treningach siłowych, ale pod takim kątem bardziej profesjonalnym, bo już pod okiem trenera personalnego. Powiedz mi na początek, dla kogo są takie treningi proponowane pod okiem takiego trenera personalnego? Czy to jest dla takich laików, czy nawet dla tych osób zaawansowanych już?
5: Myślę, że treningi personalne są tak naprawdę dla każdego, ponieważ i osoba początkująca, która chce rozpocząć swoją przygodę w sporcie w różnej dziedzinie tak naprawdę, czy to jest siłownia, czy to jest boks, i dla osób zaawansowanych, które gdzieś na wysokim szczeblu już mocno są w tym sporcie, prawda, no to jednak dalej korzystają z treningów personalnych.
3: Czyli to nie jest tak, że na przykład można się już czegoś nauczyć, pewnych elementów, tylko dobrze jest mieć pod ręką kogoś takiego, kto ci zawsze coś doradzi, podpowie i jeszcze zwróci uwagę na jakieś pewnie detale, prawda?
5: Tak, oczywiście. Tutaj na szczeblu takim mocno zaawansowanym, wiadomo, dobrze jest mieć kogoś, kto...
3: Kto ci pomoże, kto cię wesprze.
5: Tak.
3: Dobra, czyli powiedziałeś, że trener personalny zawsze jest mile widziany obok tej osoby trenującej, zawsze podpowie, zwróci uwagę na detale. A jak dobrać takiego odpowiedniego trenera dla siebie? Jakimi cechami musi się wykazywać trener, żeby był odpowiedni dla danego klienta?
5: No, myślę, że powinniśmy przede wszystkim spojrzeć na specjalizację, tym, czym trener się zajmuje, tak naprawdę jaką dyscypliną sportu. Później możemy zwrócić uwagę na doświadczenie i staż trenowania podopiecznych. I myślę, że to jest taka podstawa do tego, żeby już gdzieś tam sobie obrać swojego trenera personalnego, a z czasem wszystko wyjdzie, prawda? Jak to wychodzi z komunikacją i z relacją na treningach i tak dalej.
3: Trener musi mieć jakąś szkołę ukończoną, musi mieć certyfikaty, nie może być taką osobą po prostu, że tak powiem, pasjonatem takim typowym, tylko musi mieć coś skończonego, żeby edukować, prawda, w tym zakresie.
5: Tak, myślę, że tak, ponieważ niektóre treningi personalne charakteryzują się tym, że no jednak trzeba mieć to doświadczenie ukończonych szkół, czy różne certyfikaty, szkolenia i tak dalej. Jak na przykład treningi medyczne, prawda? To tutaj już się charakteryzują bardzo ważną wiedzą i doświadczeniem.
3: To zapytam cię, jakie zalety mają treningi z trenerem personalnym, już tak konkretnie, gdybyśmy mieli sprecyzować?
5: No przede wszystkim tak naprawdę od początku już realizujemy plan treningowy, koryguje naszą technikę, poprawia naszą kondycję i tak dalej. To już to są takie zalety, które możemy gdzieś tam od pierwszych treningów zauważyć, prawda, naszą zmianę.
3: A zanim te pierwsze treningi się rozpoczną, to chyba zaczynamy od takiego wywiadu, nie? Co chcemy osiągnąć i czego klient oczekuje? Tak to wygląda w praktyce?
5: Tak, oczywiście. Myślę, że takim pierwszym spotkaniem, które ja też osobiście stosuję, to jest wywiad. Wypełniamy ankietę, w której mam zawarte wszystkie dane podopiecznego, jak waga, wzrost, cel, kontuzje i tak dalej, które wcześniej mogły mieć miejsce, prawda? W zależności od tego, jak długo podopieczny trenował wcześniej, czy miał jakąś historię ze sportem, czy nie.
3: Czyli pytasz też o takie względy zdrowotne, czy ma predyspozycje i nie ma żadnych przeciwwskazań do treningu? Zlecasz na przykład jakieś dodatkowe badania?
5: Tak, to jest podstawa. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do różnego rodzaju bóli, które występują w różnych miejscach ciała, jak najbardziej trzeba to przebadać i dopiero wtedy możemy na podstawie opinii lekarskiej możemy rozpocząć treningi.
3: I później już sam układasz plan takiemu klientowi? Cały plan treningów tylko na siłowni, czy też w domu ewentualnie?
5: Co do treningów, co do planu treningowego, podchodzę do każdego podopiecznego indywidualnie. Ze względu na to, że każdy ma inne cele, każdy chce osiągnąć zupełnie coś innego, więc jakby podchodzimy bardzo indywidualnie do każdej osoby, która chce trenować.
3: A czy treningi pod okiem trenera personalnego przyspieszają efekty?
5: Myślę, że zdecydowanie. W każdej dziedzinie sportu, na siłowni, w tajskim boksie, to jest taka myśl. Myślę, że już od pierwszych treningów widać tą różnicę między trenowaniem na własną rękę, a z trenerem personalnym.
3: A jakim ty jesteś trenerem personalnym? Jakie masz podejście do swojego klienta? Starasz się go motywować w każdej możliwej chwili? Korygujesz ćwiczenia? Masz jakieś swoje indywidualne podejście?
5: Oczywiście, tak jak już wspomniałem wcześniej, podchodzę bardzo indywidualnie. Staram się nawiązać i dotrzeć do podopiecznego na tyle, ile, jestem w stanie, w sensie jakby po właśnie pierwszym wywiadzie, po rozmowie, kiedy wiem, co podopieczny chce osiągnąć, jak najbardziej z mojej strony staram się motywować wszystkich, nie tylko podopiecznych, ale i ludzi w moim gronie gdzieś, którzy gdzieś ta motywacja w dzisiejszych czasach jest ciężka do utrzymania tak naprawdę, ze względu na różne obowiązki i tempo życia, prawda, więc staram się motywować ludzi na każdej płaszczyźnie.
3: No właśnie, bo takie treningi siłowe wymagają też określonego czasu. Ile treningów w tygodniu trzeba poświęcić, żeby te efekty były zadowalające?
5: Wiesz, to jest wszystko kwestią indywidualną, w zależności co trenujemy, jak trenujemy i jak chcemy, co chcemy osiągnąć, prawda? Czy chcemy zrzucić wagę, czy chcemy zwiększyć wagę. Wszystko jest kwestią indywidualną. Myślę, że tak opcjonalnie od 3 do 4 treningów tygodniowo.
3: I te treningi muszą być zawsze takie wyczerpujące, intensywne, czy też obciążenia są stopniowo dobierane, może zmniejszane, zwiększane w zależności od planu treningowego? Jak to wygląda?
5: Tak, oczywiście. No, w zależności, oczywiście nie możemy zapomnieć też o tym, że jednak ciężkie treningi wyczerpujące bardzo osłabiają organizm. Także musimy troszeczkę w planie treningowym musimy zachować jednak troszeczkę takiego, że tak powiem, luzu. W sensie niekoniecznie. Czasem treningi mobilizujące czy motoryczne nie są aż tak bardzo wyczerpujące jak treningi tlenowe, wydolnościowe i tak dalej.
3: Czyli trzeba znaleźć czas na regenerację. A co jest takim najlepszym sposobem na regenerację właśnie po takim treningu siłowym?
5: Dobre jedzenie, przede wszystkim bardzo wartościowe, składniki odżywcze i sen, odpoczynek.
3: Odpowiednia ilość snu jest chyba istotna, nie?
5: Tak.
3: Odgrywa dużą rolę. Ile trzeba spać, żeby właśnie ten organizm mógł się w pełni zregenerować?
5: Myślę, że taki czas snu do takiej pełnej regeneracji to jest około 8 godzin. Około 8 godzin w ciągu doby. Natomiast myślę, że taki minimum około 6.
3: A czy trener personalny też doradza w zakresie żywienia? Co jeść, żeby było dobrze?
5: Jak najbardziej. Myślę, że ktoś, kto ma wiedzę na ten temat, jak najbardziej może pomóc, może coś podpowiedzieć, może porozmawiać z podopiecznym, tak, indywidualnie. Natomiast myślę, że tym powinna się zająć osoba, dietetyk, ktoś, kto zajmuje się tym na co dzień.
3: A jakie złe nawyki czy stereotypy panują u osób trenujących na siłowni? Jesteś w stanie wymienić jakieś kilka takich nawyków, błędów może osób trenujących, może twoich klientów też?
5: Obserwując ludzi, którzy rozpoczynają treningi na własną rękę lub ci, którzy już trenują dłuższy czas, zauważyłem, że zapominają o podstawowej rozgrzewce tak naprawdę, co jest kluczowo, co jest bardzo ważne. To jest nieodłączny element naszego treningu. Po pierwsze zapobiega kontuzjom, po drugie zwiększa efekty wydajności, zwiększa efekty treningowe, więc jakby to jest chyba taki problem w dzisiejszych czasach, że ludziom nie chce się robić rozgrzewki, tylko przechodzą bezpośrednio do treningu, prawda?
3: A zauważasz jakieś może błędy techniczne już przy samym wykonywaniu ćwiczeń? Nie wiem, czy to może zła pozycja, złe jakieś takie uniesienie rąk czy i tak dalej, to też to jest widoczne? Wiemy, że na siłowni detale mają znaczenie, prawda?
5: Oczywiście. W każdym ćwiczeniu, każde ćwiczenie tak naprawdę ma swoją technikę. Już tak naprawdę małe błędy potrafią sprawić, że ta efektywność treningu po prostu spada i później trenujemy dość długo, a nie mamy efektów, które są zadowalające dla nas i właśnie przez takie małe błędy możemy jednak tą efektywność i jakość trenowania zmniejszyć.
3: To są takie momenty chyba frustracji, zwątpienia i kiedy ludzie często chcą z tej siłowni zrezygnować, nie widząc u siebie żadnych efektów, po prostu machną ręką i powiedzą, że to nie jest dla nich, tak? I tu jest rola trenera, tak? Żeby tę osobę wesprzeć, podnieść na duchu i jednak nakłonić ją, żeby jednak trenowała dalej, tak?
5: Tak. Myślę, że w takim momencie właśnie osoba, która odpowiednio zmotywuje, która kogoś poprowadzi do tego, żeby właśnie ktoś osiągnął swój cel.
3: Czyli trener personalny to też jest taki trochę psycholog, tak? Trochę wspiera, trochę nastawia mentalnie na wysiłek, ale też na to, że te efekty przyjdą. Napawa takim optymizmem.
5: Myślę, że tak. Uważam, że każdy trener powinien podchodzić w ten sposób, jak mówisz, ale jakby nie chciałbym kwestionować roli wszystkich trenerów personalnych, prawda? Każdy ma indywidualne podejście. Ja osobiście od początku tak naprawdę staram się kogoś wspierać, motywować na tyle, żeby jednak przełamać te pewne bariery motywacyjne i doprowadzić kogoś do wymarzonego celu.
3: Takim nieodłącznym elementem każdego treningu są odżywki. Wiele osób zastanawia się, czy to jest konieczne, czy to już na samym początku trzeba spożywać, czy jednak to jest jako tylko dodatek. Wiele osób pewnie jest też takich, którzy myślą, że potem będą z kolei mieli same efekty. Jak byś się odniósł do tematu odżywek właśnie?
5: Odżywki to nic innego jak suplement diety, prawda? Który uważam, że każdy z nas przed rozpoczęciem zażywania takiego suplementu powinien skontaktować się z dietetykiem, z kimś, kto jest w stanie personalizować taką dietę odpowiednią dla każdego człowieka. Musimy zauważyć, że tak naprawdę podczas trenowania nieodłącznym elementem, takim bardzo ważnym, kluczowym wręcz, jest jedzenie. To, co spożywamy, prawda? I tutaj, jeśli jesteśmy w stanie poprzez jedzenie dostarczyć wszystkich wartości odżywczych w posiłku, no to te odżywki, prawda, możemy sobie jakby...
3: A uważasz, że jesteśmy w stanie faktycznie, że człowiek jest w stanie jeść na tyle dużo i wartościowo, żeby uzupełnić te braki ewentualnie tych minerałów, tam witaminy w swoim organizmie?
5: To jest bardzo ciężkie. To jest bardzo ciężkie. Doskonale wiemy z życia, jak to wygląda. Praca, pogoń, więc właśnie te suplementy tak naprawdę to jest bardzo dobra sprawa, gdzie możemy sobie właśnie zastąpić posiłek, uzupełnić witaminy, minerały dzięki właśnie suplementom, odżywkom, prawda? Tak jak już powiedziałem wcześniej, no jeśli nie dostarczymy wartości odżywczych poprzez posiłek, warto sobie uzupełnić właśnie posiłek taką odżywką, prawda? Wtedy mamy to dostarczenie dla naszego organizmu właśnie w postaci białka, kreatyny, witaminy, różnego rodzaju, więc jak najbardziej, dlaczego nie?
3: I tak zapytam cię już na sam koniec. Wiemy, że w Kielcach nie brakuje osób chcących trenować, chcących rozpocząć, zwłaszcza na początku roku, w pierwszych tygodniach nowego roku. Jakie są warunki na kieleckich siłowniach? Jakie są warunki do treningu? Jak ocenisz stan w ogóle kieleckich takich siłowni?
5: Przyznam się szczerze, że miałem okazję być na wielu siłowniach w Europie i mogę powiedzieć szczerze i otwarcie, że tak naprawdę nasze siłownie w Kielcach nie odbiegają od tych na zachodzie czy w innych krajach. Bardzo fajne sale, crossfitowe też, prawda? Crossfitowe, siłownie, różnego rodzaju miejsca, w których naprawdę możemy fajnie rozpocząć swoją przygodę sportową i fajnie się rozwijać.
3: To już tak zupełnie na koniec. Jak byś może zachęcił niektórych niezdecydowanych, żeby rozpoczęli treningi siłowe? Co to daje? Jakie efekty też psychologiczne, też fizyczne? Też poprawia pewność siebie na pewno, tak? Jak byś zachęcił? W jakich słowach?
5: Oczywiście, że tak. Myślę, że każdy sport tak naprawdę buduje w nas charakter, dyscyplinę i samozaparcie, prawda? To jest bardzo fajne i dużo ludzi o tym zapomina lub dużo ludzi jest nieświadomych, tak jakby skupiają się tylko na tym, na budowaniu własnego ciała, ale za tym też idzie właśnie wzmocnienie naszej psychiki, odporności psychicznej, prawda? Rozpoczęcie przygody ze sportem w jakiejkolwiek dyscyplinie buduje w nas nie tylko ciało, ale i umysł, prawda? No nie ma co ukrywać, że jednak po kilku treningach czy po jakimś czasie takiego doświadczenia treningowego wzmacniamy swój mental, swoją psychikę, prawda? Budujemy charakter, samodyscyplinę i to naprawdę jest to fajne. Polecam. Chciałbym też dodać, że tak naprawdę ludzie powinni mieć świadomość tak naprawdę, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć swojego celu w sporcie w ciągu jednego dnia, tygodnia czy miesiąca, prawda? To jest proces, w którym musimy naprawdę ciężko pracować, musimy się do tego przygotować odpowiednio i konsekwentnie przykładać się do treningów i do odżywiania i dbania o siebie, prawda? To jest taka ciężka droga do tego, żeby osiągnąć cel, ale myślę, że w każdym przypadku jest to do osiągnięcia.
3: Czy uwarunkowania genetyczne mają znaczenie, że jednej osobie przykładowo jest łatwiej coś osiągnąć, szybciej efekty, a drugiej ciężej?
5: Tak, to prawda. Niestety tak. Ci, którzy nie mają tych warunków genetycznych, prawda, co inni, no to niestety tak jest. Jest im ciężej.
3: Czyli nawet osoby, które nie potrafią ćwiczyć, nie mają z tym nic wspólnego, zawsze znajdą trenera personalnego, który podpowie, pokaże.
5: Jasne, oczywiście. Jakby w każdej dziedzinie już u nas tutaj właśnie też w Kielcach, jak i w Polsce, to wszystko tak fajnie się rozwija z biegiem lat, że my naprawdę jesteśmy na takim fajnym poziomie, jeśli chodzi o sport, o rozwój i myślę, że każdy z nas znajdzie swoje miejsce w każdej dyscyplinie sportu.
3: Trener personalny jednej z kieleckich siłowni, Piotr Bodziak, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę.
5: Dziękuję również. Pozdrawiam.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.